있어.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Minęła szósta, w Radiu Sochaczew to czas na pierwszą dzisiaj dawkę wiadomości z kraju i ze świata.
1: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Miriam Lipińska. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez staperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
2: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
1: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza, potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
3: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
1: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty, między innymi zarzut płatnej protekcji. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutorów w wieczór poprzedzający wygaśnięcie pakietu CPN. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do rosyjskiego łagru na 10 lat. Rzekomo rozpowszechnia fałszywe informacje na temat wojny na Ukrainie. Chodzi o to, że wspomniała o cywilnych ofiarach i opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
4: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
5: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał aktor George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata, a wśród najbardziej oczekiwanych są włoski film To wydarzy się tej nocy i francusko-hiszpański Bunkier z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.
6: Wiadomości sportowe. Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ta pierwsza część dnia zwłaszcza będzie należała do tych pogodnych. Aktualnie 12 stopni Celsjusza. 11 to ta temperatura odczuwalna. No i raczej przewaga słońca. Więcej chmur pojawi się dopiero po 15, po 16. Wtedy to z tych chmur może także popadać. Także po południu te przelotne opady u nas wystąpią. Ciśnienie 1018 hektopaskali, a więc umiarkowane. Wiatr słaby, a nawet bardzo słaby. Zaledwie 8 km na godzinę. Jeśli już tak lekko podmucha, no to z południowego zachodu.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Takie przysłowie mamy na dzisiaj w kalendarzu. Dzień dobry, rozpoczynamy. 3 września, 4. Imieniny obchodzą dzisiaj Izabela, Szymon, a także Gerard oraz Grzegorz, Bartosz, Antoni, Bartłomiej, Jan, Bronisław, Gerarda, Maryn, Erasma, Mojmir, czy Natalis. Pozdrawiamy dzisiejszych świętujących. Dzisiaj także Dzień Wieżowców. Także jeśli należycie do miłośników wieżowców, no to jest kolejna okazja do świętowania właśnie. Niech to będzie czołówka do naprawdę dobrego dnia, czyli czołówka z serialu Przyjaciele w Radiu Sochaczew. 6 minut po 6, Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie!

Bang Bang i Sylwia Grzeszczak o poranku w Radiu Sochaczew. To jest program Radio Sochaczew na dzień dobry. Mówimy dzień dobry czwartkowi, 12 minut po 6, 3 września. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Wieżowców. No i tak sprawdzam z ciekawości, o co chodzi z tym Dniem Wieżowców. Co to ma na celu? O co chodzi? Dlaczego? Okazuje się, że to jest dzień, który upamiętnia te obchody urodziny architekta, wizjonera Louisa Sullivana. To był taki architekt, który w swoich projektach reprezentował zasadę harmonijnego zastosowania nowoczesnych technologii budowlanych. Jemu się trochę przypisuje, może nie wymyślenie wieżowców, ale rozpromowanie tego stylu myślenia właśnie o budynkach, które po prostu w górę muszą się piąć, a więc to jest na jego cześć takie właśnie święto. Louis Sullivan, taka ciekawostka, niewiele osób może kojarzyć, ale na przykład najważniejszy bank w Stanach Zjednoczonych, który stoi na pustkowiu, to jest właśnie dzieło Louisa Sullivana. No i do tej pory ten bank nie dość, że jest ważny finansowo, no to również jest ciekawy architektonicznie. No, to teraz już wiemy, dlaczego Dzień Wieżowców. Co tam u was? Jak tam ten czwartek? Czy już nie możecie się doczekać pierwszego weekendu września? A jeszcze dodatkowo także pytam was o to, jakie było dla was to lato już prawie minione. Co z tego lata najbardziej zapamiętacie? Za czym będziecie tęsknić szczególnie? Dajcie znać na naszym Facebooku. Za kilka chwil, także w Radio Sochaczew, kartka z kalendarza.

0: 20 minut po 6 Radio Sochaczew na dzień dobry. No to czas na kalendarium. 3 września, co działo się tego dnia? W 1856 roku na Kanały Mazurskie wypłynął pierwszy parowiec Mazowia. W 1935 w porcie w Gdyni żaglowiec Dar Pomorza zakończył rejs dookoła świata. No to aktualnie takie wodne te tematy. Ale w 1999 w telewizji zostało wyemitowane premierowe wydanie polskiej wersji teleturnieju Milionerzy. Każdy dobrze zna, każdy dobrze kojarzy. 2005 rok, wtedy również premierowe wydanie, ale tym razem magazynu porannego magazynu w jednej ze stacji radiowych. No, to tak pokrótce. Dzisiaj także urodziny obchodzi Charlie Sheen, amerykański aktor znany z filmów Pluton, Wall Street Hot Shots, serialu 2,5, ale mam wrażenie, że Charlie Sheen to najbardziej znany jest z innych rzeczy.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
7: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

To już wiemy, dlaczego Margaret nie śpi, bo myśli o niespokojnym morzu. Tak wnioskowałem z tej piosenki. A dlaczego wy nie śpicie, jak tam u was? Dajcie znać na naszym Facebooku. Tymczasem wracam do dzisiejszej daty, czyli 3 września. Co jeszcze tego dnia się działo? No na przykład swoje urodziny obchodzi Sir Gareth Southgate, angielski piłkarz, który występował na pozycji obrońcy pomocnika, później także został trenerem, został selekcjonerem Anglii przez chwilę, a w 1025 roku książę William pasował go na rycerza w imieniu króla Karola III. Dzisiaj urodziny obchodzi także Kaja Gerber, to amerykańska modelka i aktorka, która rzeczywiście znana jest z różnych wybiegów mody i z różnych kampanii. Urodziny ma także Steve Jones, 71 dokładnie. To angielski muzyk, który przyszedł do historii jako współzałożyciel i gitarzysta zespołu rockowego Sex Pistols. Jego potężne brzmienie można usłyszeć w takich hymnach jak Anarchy in the UK, God Save the Queen, Pretty Vacant. No tutaj rzeczywiście pojawia się również kultowy album grupy, czyli Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Także dzisiaj właśnie Steve Jones świętuje urodziny. Co tam u was? Dlaczego już nie śpicie i jak się macie, dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. A dla tych, którzy tak jeszcze trochę wyjmują ropę z oczu, przecierają oczy, już tak nie wiedzą, czy wstawać, nie wstawać, no to mam coś, co was rozrusza. On potrafi rozruszać jak żaden człowiek. No i jego muzyka zdecydowanie do tego się nadaje. Michael Jackson, Black or White, już teraz na 94.9 FM. Za chwilę szał w głośnikach.

0: Właśnie tak, właśnie to był South Sea Won't Forget You. A wy właśnie słuchacie Radio Słuchaczew. Słuchajcie, o czym mówi internet. No internet mówi przede wszystkim o tym, co wydarzyło się ostatnio w Pucharze Polski. O pewnej sensacji 17-letni Norbert Gzowski obronił 3 rzuty karne w konkursie jedenastek i pomógł Zniczowi Pruszków wyeliminować Krakowie właśnie z rzeczonego Pucharu Polski. Co to jest za moment? Co to jest za chwila? Wyobrażacie sobie w ważnym momencie obronić 3 rzuty karne w konkursie jedenastek? No to jest naprawdę niezła rzecz. No jeszcze w wieku 17 lat to już w ogóle. Dlatego to jest nazywane sensacją, dlatego mówi o tym huczy cały sportowy internet. No i dlatego jest to sytuacja, o której warto mówić. Kto wie, być może właśnie taką sytuacją i tym heroicznym momentem Norbert stał się w tym momencie głównym w przyszłości zastępcą Wojtka Szczęsnego. Już tak o nim mówią, także zobaczymy.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Mówi to Tyson, Hugel Ultra Night w Radiu Sochaczew. To jest zdecydowanie jest jeden z numerów tego lata. Przyznacie, to jest numer, który po prostu będzie się kojarzył z latem 2026. Nie ma innej opcji. No właśnie, ja o tym lecie trochę mówię, o to was pytam, jak wy zapamiętacie to lato, z czym będziecie go kojarzyć najbardziej, jak zapamiętacie, za czym najbardziej tęsknić. Dorota pisze, że ona za morzem i urlopem. No, to nic dziwnego, zdecydowanie. To jest dobra sprawa. Natomiast Robert pisze, że on jeszcze nie wie, bo lato dla niego trwa. On jest właśnie na urlopie i teraz nas serdecznie pozdrawia z rowów nad morzem. No to pozdrawiamy również serdecznie, również tych, którzy przecież jeszcze na urlopach i jeszcze na wyjazdach takich wakacyjnych, nazwijmy to. Letnich, to na pewno. Już za kilka chwil, punktualnie za 8 minut właściwie, będzie 7. Wtedy także najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A wy jak zapamiętacie to lato? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. Dany tym razem przeniesie nas do Tokio. Za chwilę Crispy, Lira, La Dida, My Heart Goes Boom.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry jest siódma.
6: Będą nowe wiaty przystankowe w mieście. Ratusz już po przetargu. Aktorka Tamara Arciuch na Narodowym Czytaniu w Błoniu. W tym serwisie także zaproszenie na kolejne spotkanie w Sannikach z cyklu Chopin – Muzyka, Poezja. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. W najbliższym czasie w naszym mieście pojawi się 7 nowych wiat przystankowych. Przetarg na ich zakup został już rozstrzygnięty. Za zakupy Zakład Komunikacji Miejskiej zapłaci ponad 51 tysięcy złotych. Wiaty pojawią się tam, gdzie ich dotychczas nie było lub musiały być zlikwidowane z uwagi na zły stan techniczny.
7: Będzie to przystanek na ulicy Łąkowej w kierunku centrum, na ulicy Łuszczewskich w kierunku PKP, na ulicy Okrężnej tutaj przy Trojanowskiej, też w kierunku PKP. Na przystanku Muzeum Kolejki Wąskotorowej również stanie wiata przystankowa. Na ulicy Sienkiewicza to jest przystanek, gdzie zatrzymują się przewoźnicy inni niż ZKM. To jest przystanek w kierunku centrum. I jeszcze wróci przystanek na ulicę Wyszogrodzką Smolną, ponieważ tam musieliśmy wiatę przystankową zlikwidować ze względu na jej stan techniczny, więc ona tam ponownie wróci. Teraz jeszcze jako siódma lokalizacja będzie to Chodaków Kościół.
6: Mówiła dyrektor ZKM-u Beata Furman. Podobnych inwestycji w naszym mieście ma być więcej.
7: W planach ratusz ma wymieniać pan burmistrz. Tutaj bardzo jest to w kręgu jego zainteresowania, wobec czego być może w tym roku jeszcze pozyskamy kolejne środki, czyli kolejną dotację celową, co pozwoli nam ogłosić przetarg i wymienić przystanki takie, które są, powiedzmy sobie, takie już najgorsze.
6: Jest już tradycją, że na Narodowe Czytanie w Błoniu zapraszane są gwiazdy telewizji lub teatru. W tym roku, w najbliższą sobotę, do naszych sąsiadów specjalnie na tę okazję przybędzie aktorka Tamara Arciuch. Co ważne, zmienia się lokalizacja wydarzenia. O szczegółach burmistrz Błonia Zenon Reszka.
8: Uczestniczymy w Narodowym Czytaniu od samego początku. W tym roku będziemy wyjątkowo czytać w Centrum Kultury, no dlatego, że jest wymagająca bardzo lektura. Uznaliśmy, że w poprzednich latach było to na zewnątrz albo przy Muzeum Ziemi Błońskiej, albo przy urzędzie ostatnio, ale uznaliśmy, że taka lektura jak Dziady Mickiewicza wymaga wyjątkowego skupienia i lepiej jest to słychać wewnątrz, czyli w Centrum Kultury w Błoniu, dużej sali, i tam będziemy czytać wspólnie z wieloma innymi osobami i próbować zrozumieć to, co Mickiewicz miał na myśli, kiedy pisał Dziady i je tworzył.
6: A w najbliższą niedzielę w Pałacu w Sannikach kolejne spotkanie z cyklu Chopin, Muzyka, Poezja. Początek wydarzenia, godzina 14.
9: Na scenie Maria Cunelis, Agnieszka Przemyk-Bryła i Paweł Gusnar. Po koncercie zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Piotra Krawczyka pod tytułem Obserwator.
6: Zapraszała Patrycja Kraśkiewicz z Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach.
10: Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
11: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowym.
10: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
12: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
10: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
13: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
10: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób. W czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Przeważnie słonecznie przez tą pierwszą część dnia. Po południu trochę chmur się może pojawić, z tych chmur także przelotne opady. Ale tak do 14-15 przewaga słońca, aktualnie na termometrach 12 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia później po południu w okolicach 22, tyle będzie maksymalnie. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, wiatr bardzo słaby, zaledwie 8 km na godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy każdą słuchającą nas Izabelę, każdego Szymona i każdego Gerarda. No bo to oni dzisiaj świętują, także do nich możecie na imieniny wpaść. Na kawkę, serniczek. Tak, to są właśnie dzisiejsi solenizanci. A to jest program Radio Sochaczew na Dzień Dobry, czyli moc dobrych numerów na pozytywne czwartkowe poranne wstawanie. Mam nadzieję, że tak się ten dzień dla Was zaczyna i taki pozostanie. A ja Was pytam na Facebooku Radio Sochaczew o to, jak będziecie wspominać to lato 2026. Jakie macie wspomnienia, gdy słyszycie właśnie o nim? Dajcie znać na naszym Facebooku koniecznie. Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt. Za chwilę Tiesto, Hot Honey, Alana Springsteen na wokalu. No i za kilka chwil również nasz dzisiejszy hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Las Ketchup, Ketchup Song, ale bardziej znany jako po prostu Aserehe. I niech to będzie przesłanie tego czwartku w Kicie Dnia w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 20 minut po siódmej. To jest ważna informacja, jeśli wstaliście, jeśli szykujecie się do pracy, do szkoły, no to właśnie taki czas. A tymczasem ja was pytam o to, jak to lato już prawie minione, chociaż jeszcze jest, zapamiętacie najbardziej, za czym będziecie tęsknić szczególnie. No i na przykład Ela napisała, że ona najbardziej będzie tęsknić za dłuższym dniem, za morskim powietrzem, za spacerami brzegiem morza i za takimi widokami. I załączę tutaj zdjęcie, kadr z nadmorza. Genialne, muszę powiedzieć. To czerwone słońce i morskie fale. No coś pięknego, więc na pewno rozumiem, że za takimi widokami można tęsknić. Jak najbardziej to rozumiem. No, bo potwierdzenie tych słów nastąpiło w komentarzach na Facebooku. No i to właśnie tam czekam na wasze opinie, wasze tęsknoty i to, jak wy to lato zapamiętacie najbardziej. Koniecznie dawajcie nam tam znać.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja. Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
12: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
13: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Znaczy ten numer dalej nie brzmi jak lato, no mam wrażenie, że tak brzmi. Robin Schulz, Sugar w Radiu Sochaczew. Już za kilka chwil razem z wami wyjedziemy na drogi Sochaczewa i okolic. Zobaczymy, co takiego tam się dzieje. Czy są aktualnie duże utrudnienia, czy są już w tym momencie duże korki, czy gdzieś macie problem z przejazdem. Jeśli widzicie takie miejsca, to koniecznie dajcie nam znać. Najlepiej dzwoniąc pod numer 46 863 22 22, a te najbardziej aktualne informacje z dróg dla kierowców już za kilka chwil. No to żeby tak idealnie wejść w ten dzień, no to właśnie idealnie od Saturn Grace. Za chwilę Kungs, Theophilus London i Galaxy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic? No to zaczynamy od centrum miasta. Tutaj korek już w tym momencie tworzy się na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. To jest najbardziej zatłoczone miejsce aktualnie na mapie Sochaczewa, z tego co widzę. Duży ruch także na przykład w Alei 600-lecia, w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną. Dalej, jeśli chodzi o Aleję 600-lecia, okolice supermarketu, później Trojanowska, tutaj przed przejazdem kolejowym wąskotorówki na pewno utrudnień również możecie doświadczyć. No i jeśli na przykład poruszacie się trasą Chodaków Centrum, Centrum Chodaków, tutaj jeszcze przez Łąkową i Młynarską możecie napotkać utrudnienia, a i skoro Chodaków to okolice Ronda Jana Pawła II, ulica Chopina, czy dalej ulica Wyszogrodzka, Mostowa, Brukowa, tutaj ruch jest i to jest znaczny w tym momencie. Korek tworzy się także delikatny, bo delikatny, ale jednak przed rondem w Kuznocinie, jak już to rondo miniecie, to powinno być w porządku. To a propos obwodnicy miasta. No a sprawa wylotówek wygląda następująco. 92 w kierunku Warszawy. W tym momencie tak naprawdę dopiero z utrudnieniami spotykacie się w okolicach Piorunowa, później w Błoniu, później w Ołtarzewie. To takie poważniejsze utrudnienia. 50 w stronę Żyrardowa. Tutaj właściwie płynnie ruch się odbywa bez żadnych kłopotów. 50 w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Wyszogrodu. Również 92 do Łowicza. Żadnych problemów większych nie macie. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj Nowa Sucha, tam na pewno się zatrzymacie. 705 w stronę Brochowa. No tu jak się wydostaniecie z Chodakowa, to już powinno być z górki.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
7: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
8: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Autopromocja.
9: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
20: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
23: Reklama.

10 minut do 8. To dla tych wszystkich, którzy jadą do pracy, informacja. A punktualnie o 8 w Radiu Sochaczew w wiadomości będzie m.in. o ostatnich dniach na głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Dlaczego to ważne? No bo są też tam sochaczewskie projekty.

0: nocy to tylko Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry. Na zegarach punktualnie 8.
14: Śmiertelny wypadek w Sochaczewie. Nie żyje były rugbista Orkana Marcin Stachniuk. Ostatnie dni na głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mamy tam także projekty rodem z Sochaczewa. W tym serwisie zajrzymy też do gminy Sochaczew. Podczas ostatniej sesji zabezpieczono dodatkowe środki na budowę placu zabaw przy nowym żłobku i przedszkolu w Kątach. Jowita Leszczyńska, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Zaczynamy od wieści z dróg. Wczoraj na skrzyżowaniu Krajowej 50 z ulicą Lubiejewską zderzyły się samochód osobowy z motocyklem. W chwili przybycia zastępów Straży Pożarnej u poszkodowanego kierowcy jednośladu brak było czynności życiowych. Strażacy niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą następnie kontynuował zespół ratownictwa medycznego oraz załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo wysiłku ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Jak się potem okazało, zmarły to Marcin Stachniuk, były rugbista Orkana, który nadal wspierał klub. Miał 49 lat. I zmieniamy temat. Jeszcze tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 30 milionów złotych. To mieszkańcy zdecydują, które pomysły dostaną dofinansowanie.
15: Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty. No i zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych. Ten budżet radiowski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli, to oni decydują, jakie projekty będą realizowane.
14: Mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Z naszego terenu zgłoszono 3 projekty. Pierwszy, Smart Sochaczew, dotyczy kontynuacji doświetlenia przejść dla pieszych. Drugi, Energia Zmiany, organizacji projektu prozdrowotnego i społecznego. A trzeci, pod hasłem Pomoc Okresowa, dostarczenia dystrybutorów z podpaskami i środkami higienicznymi do szkół.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Nowy żłobek i przedszkole w Kątach wkrótce zyska plac zabaw. Jego koszt będzie wyższy niż zakładano, ale radni gminy Sochaczew zgodzili się przesunąć kwotę 170 tysięcy złotych zaoszczędzoną przy remoncie drogi w Rozlazłowie na tę właśnie inwestycję.
16: Ogłosiliśmy przetarg na realizację tego zadania. Koszty są, tak jak Państwo widzicie, no sporo wyższe niż zakładaliśmy, no ale no niestety tak to się kształtuje, więc chcąc wykonać to zadanie, no musimy dołożyć pieniążków.
14: mówiła Marlena Kunikowska, skarbnik gminy Sochaczew.
4: Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
5: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
4: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często schodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
17: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
4: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
18: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
4: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Dużo słońca. Tak będzie w pierwszej części dnia. Aktualnie naprawdę tego słońca nawet zerowe chmury nie będą w stanie przykryć. No później te chmury nadejdą, tak po 15 mniej więcej, będzie ich wtedy więcej. Wtedy także możliwe przelotne opady. Te tak w tym momencie widzę między 17 a 19, że wtedy trochę pokropi. Póki co 15 kresek na plusie, to jest temperatura zarówno na termometrach, jak i ta odczuwalna. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali. Wiatr bardzo słaby, bo zaledwie z prędkością 9 km na godzinę lekko podmucha z zachodu.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Za czym najbardziej będziecie tęsknić, jeśli chodzi o to minione lato. Słuchaczka Ewa pisze, że ona za owocami, które są dostępne tylko latem, jak dodaje, jest fanem owoców, zwłaszcza sezonowych. No, to ja się przyłączam jak najbardziej, to ja to rozumiem. Jakiś arbuz czy truskawki, za tym myślę, że będziemy tęsknić. A za czym wy? Dajcie znać. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

nocy. No, zdecydowanie, to jest coś na rzeczy. Jola z kolei wysyła plan na dziś, tak sprawdzam, jaki plan ma Jola na dziś. Kawa, uśmiech, dobre nastawienie, cierpliwość, ale w ograniczonych ilościach. A resztę ogarniemy w locie. No, to jest dobry plan, zdecydowanie. Ta cierpliwość w ograniczonych ilościach mi się podoba. To jest takie prawdziwe. Papa Dance, nasz Disneyland już teraz. Za chwilę Roy Sop, Here She Comes Again. A jeśli wy chcielibyście coś dodać a propos wspomnień wakacji czy lata, no to możecie to zrobić na Facebooku Radio Słuchaczew pod porannym postem w komentarzach.

0: Radio zaczyna. Dzień dobry, 19 minut po 8. Słuchajcie, wrzesień no to jest miesiąc, w którym wiele historycznych rocznic, bardzo istotnych, wiele obchodów, również obchodów w mieście Sochaczew dotyczącej właśnie 87. rocznicy obrony miasta. To nie w najbliższy weekend, ale za tydzień w niedzielę, ale już teraz o tym wam mówimy, bo w obchodach, w tym programie tegorocznych obchodów, na przykład gra terenowa poświęcona obronie Sochaczewa, później także wojskowy apel pamięci. A to, co ciekawe a propos tegorocznych obchodów i tegorocznej rocznicy, to pewne zdjęcie, którego jeszcze nikt nie widział, bo to jest niepublikowana wcześniej fotografia majora Feliksa Kozubowskiego, o której na naszej antenie mówił Jakub Wojewoda.
1: Dzięki staraniom zaangażowanemu w projekt Tomaszowi Stopińskiemu, który udał się do Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie wyszukuje dokumenty, zdjęcia, wcześniej niepublikowane, które znajdują się właśnie tam w archiwum. On odnalazł kilka fotografii, na których znajduje się major Kozubowski z czasów służby w Instytucie Chemicznym. Jest to fotografia z 1932 roku lub 1933. Fotografia obrazuje jego w mundurze oficerskim, już w stopniu majora, ale jeszcze nigdy dotychczas nie publikowana. Myślę, że ta fotografia przeleżała w tych archiwach od lat 30. i nikt jej od tamtej pory nie oglądał.
0: Jeśli chcecie zobaczyć to zdjęcie majora Feliksa Kozubowskiego, no to znajdziecie je na tusochaczew.pl.
2: Reklama. Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko. Laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania. Wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne. Znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków. Mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

A już za kilka chwil sprawdzimy, co aktualnie na drogach Sochaczewa i okolic. Także jeśli macie informacje o utrudnieniach, jeśli widzicie gdzieś, że się korkuje, albo są jakieś inne utrudnienia, o których warto dać znać, no to dzwońcie 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Przyglądając się najbardziej newralgicznym miejscom pod kątem ruchu drogowego, no to aktualnie pod tym kątem, pod kątem tego, że dużo aut pojawia się cały czas na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. To jest najczęściej uczęszczany fragment Sochaczewa aktualnie. Oprócz tego możecie też mieć drobne kłopoty w Alei Szesetlecia, na przykład w okolicach Pokoju i Polnej, to znaczy tam ruch też duży, duży ruch w okolicach Trojanowskiej czy supermarketu w Alei Szesetlecia właśnie. Trochę czasu stracicie, jeśli chcielibyście wyjechać z Gawłowskiej w Płocką, tam drobne utrudnienia, drobne również w Okrzei, jeśli chcielibyście skręcić 15 sierpnia. No i wjazd do Sochaczewa od Żyrardowa, tutaj też tworzy się w tym momencie korek przed rondem, to na to miejsce uważajcie. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa, większych korków aktualnie nie ma ani utrudnień. 92 w stronę Warszawy. Tutaj też bez kłopotów takich niespodziewanych, takich z ostatniej chwili. 50 w stronę Wyszogrodu. Jedziecie bezproblemowo właściwie, a 92 w stronę Łowicza też tych problemów nie macie. No to jeszcze 705 w stronę Brochowa, ale tu właściwie prawie pusto i 705 w stronę Skierniewic. Jedyne miejsce, w którym się zatrzymacie, no to jest Nowa Sucha podczas przebudowanego tam odcinka drogi, a więc podczas tej tymczasowej sygnalizacji świetnej tam możecie trochę czasu stracić.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
12: Specjalnie dla ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
14: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
18: Yes. Come on!

Dire Straits, Walk of Life. Ten kawałek sprawia, że zawsze pojawia się, przynajmniej na mojej twarzy, uśmiech. Nie wiem jak u was. 8 minut do 9 i wtedy najnowsze wiadomości w Radiu Słuchaczy. A ja czytam, co piszecie a propos tego, za czym najbardziej tęsknicie. A propos tegorocznego lata, czy też wakacji. Bożena do nas napisała: tęsknię za morzem, udało mi się w tym roku spędzić cudowne dni z córką i wnuczką w Krynicy Morskiej. Pozdrawiam. No to ja również pozdrawiam, no i cieszę się, że takie właśnie wspomnienia z tego czasu macie. I to są wspomnienia, które przez jakiś czas jeszcze mogą, nawet jak przyjdzie taka typowa polska jesień, to nas pchać w taką dobrą stronę. Tego się trzymajmy. Temper City, jeszcze przed 9, za chwilę także Jubel.

0: Reklama.
1: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew. Minęła 9.
13: Skażona woda w gminie Nowa Sucha. Są pewne podejrzenia. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zaglądamy do gminy Młodzieszyn, gdzie zrealizowano drugi etap budowy oświetlenia. Będzie też o szkole podstawowej nr 4 w Sochaczewie i jej planach na ten rok szkolny. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Władze gminy Nowa Sucha wyciągają wnioski z trudnej sytuacji związanej ze skażeniem wody na jej terenie. Przez kilka dni mieszkańcy nie mogli korzystać z wodociągów w celach spożywczych i higienicznych. Dobrą wodę dostarczał im samorząd. Jak mówi wójt Maciej Monika, są w tej sprawie istotne podejrzenia.
14: Tydzień temu były pobierane próby na stacjach uzdatniania wody. Takie próby są pobierane regularnie. W piątek wyniki tych prób i okazało się, że jest podejrzenie, że woda w części wodociągu produkowana przez 2 stacje uzdatniania może być skażona. I ja mówię, są podejrzenia, dlatego że pewności nie ma i po analizie całej sytuacji już teraz na spokojnie skłaniamy się ku temu, że woda nie była skażona, natomiast zostały skażone wtórnie próbki, że po prostu firma akredytowana, która od kilkunastu lat pobiera u nas próby wody. Tym razem pracownik się nie wykazał właściwą odpowiedzialnością i będziemy oczywiście dochodzić swoich roszczeń, jeśli chodzi o to.
13: Co ważne, samorząd musiał jednak zareagować tak, jakby woda faktycznie była skażona.
14: Musieliśmy zadziałać naprawdę bardzo stanowczo, ponieważ wtedy nie byliśmy pewni, że taka sytuacja ma miejsce. Musieliśmy wodę sprowadzać dla części mieszkańców gminy również do mycia, nie tylko do picia.
13: W oparciu o środki budżetu województwa mazowieckiego w gminie Młodzieszyn zrealizowano drugi etap budowy oświetlenia energooszczędnego. Koszt zadania wyniósł ponad 200 tysięcy złotych. To w ramach programu Mazowsze dla klimatu. Ale to nie jedyny marszałkowski program realizowany w gminie.
0: Podpisaliśmy również umowę w ramach programu Mazowsze dla sportu na realizację zadania pod nazwą budowa siłowni zewnętrznej w Młodzieszynie. Przedmiotem zadania jest wykonanie ogólnodostępnej siłowni trenerowej z możliwością regulacji obciążenia zlokalizowanej na terenie istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. Przewidywany całkowity koszt zadania to 140 tysięcy złotych.
13: Ten tydzień mija większości z nas pod znakiem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie będzie się w tym roku uczyć ponad 500 uczniów. Jak zdradza dyrektor Anna Kuliś, kalendarz wydarzeń w placówce jest już zaplanowany do końca roku szkolnego.
15: Na pewno wrócimy do konkursów, które stały się tradycją naszej szkoły. Matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne, języka polskiego, festiwal nauki, który tutaj cieszył się również popularnością wśród uczniów naszej szkoły, więc na pewno będzie to się działo, a nowością jest pilotażowo wprowadzony tydzień projektowy w klasach czwartych, bo klasy czwarte i pierwsze to już etap nowej reformy pod hasłem Kompas Jutra i w związku z tym pilotażowo planujemy w kwietniu tydzień projektowy dla klas czwartych.
13: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
16: Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest VZ, biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
16: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 17 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie okolicach. No i coraz cieplej, aż tak do 22 dobije dzisiaj ta temperatura. Dużo słońca i to przez tą większą część dnia. No później po południu więcej chmur. Wtedy także możliwe przelotne opady między 17 a 19. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali. Umiarkowany również wiatr wiejący z południa.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Informujecie nas o utrudnieniach, jakie mają miejsce w okolicach tego skrzyżowania Warszawska, Trogutta, Staszica. No i na moście w ulicy Płockiej. Tam rzeczywiście korki się tworzyły jeszcze jakiś czas temu. To już powinno wszystko się rozjeżdżać, ale jeśli możecie, to miejsce omijajcie tam. Te utrudnienia jeszcze mogą występować. Kombi Black and White na początek 9:00, za chwilę Daria, Sabrina, a w tej godzinie także rozmowa z naszym poradnym gościem. Kto nim będzie? No jeśli obserwujecie nas na Facebooku Radia Sochaczew, to już to wiecie. A już za kilka chwil także szczegóły. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: A już za kilka chwil rozmowa z naszym porannym gościem. Dzisiaj będzie z nami sekretarz gminy Sochaczew Agnieszka Zdunek. Ta rozmowa w Radiu Sochaczew już za chwilę.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
11: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A dzisiaj w naszym studiu jest sekretarz gminy Sochaczew, pani Agnieszka Zdunek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam państwa.
12: Dziś będzie głównie o planie ogólnym. Są tutaj różne zdania na temat tego, kto odpowiada za ten dokument i może przedstawiłaby pani nam, jak wygląda podział odpowiedzialności pomiędzy wójta, urbanistów, urząd i inne instytucje uzgadniające oraz Rady Gminy.
13: Tak, formalnie procedurę prowadzi organ, czyli wójt, ale nie oznacza to, że samodzielnie decyduje o całym planie. Projekt przygotowują urbaniści, cały zespół fachowców na podstawie przepisów i danych przekazanych przez urząd. Opiniują go i uzgadniają z właściwymi instytucjami, a ostatecznie plan uchwala Rada Gminy. Jest to więc proces wieloetapowy, a nie jest to jedynie jednoosobowa decyzja wójta.
12: Na które elementy planu gmina ma rzeczywisty wpływ, a które wynikają bezpośrednio z ustawy, od górnych wskaźników czy obowiązkowych uzgodnień?
13: Plan ogólny opiera się głównie na studium, które wygasło w dniu 31 sierpnia na istniejących już miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem gruntów chronionych, infrastruktury, która znajduje się na terenie gminy, terenów pod CPK, a gmina może też proponować rozmieszczenie stref i ich parametry, ale tylko w granicach wyznaczonych przez ustawę. Nie można dokonywać zwiększenia terenów mieszkalnych, ignorować ustawowych wyliczeń.
12: Tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem do studia, do projektu planu ogólnego wpłynęło ponad 1000 uwag. Jak one były analizowane, kto oceniał możliwość ich uwzględnienia i czy tutaj wójt mógł samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu każdej działki pod zabudowę?
13: Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami złożonych zostało, tak jak pani wspomniała, ponad 1000, a dokładnie 1011 uwag. Każda uwaga została przekazana urbanistom i przeanalizowana według tych samych kryteriów prawnych i planistycznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 21% tych uwag zostało uwzględnionych w całości, a 34% częściowo. Wójt nie mógł uwzględnić uwagi, jeżeli prowadziłoby to do naruszenia ustawy lub obowiązujących uzgodnień.
12: Czy brak przyjętego planu ogólnego może ograniczyć możliwość wydawania nowych warunków zabudowy oraz uchwalania miejscowych planów?
13: Tak, brak planu powoduje poważne ograniczenia. Bez obowiązującego planu ogólnego od dnia 1 września bieżącego roku gmina nie może uchwalać nowych planów miejscowych, ani też dokonywać zmian w już istniejących, a wszystkie wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie będą mogły być rozpatrywane. Te, które zostały złożone do urzędu do dnia 31 sierpnia, są poddawane procedowaniu zgodnie ze starymi zasadami.
12: Kto merytorycznie analizuje wniosek o warunki zabudowy?
13: Wstępnie wniosek o wydanie warunków zabudowy analizują pracownicy merytoryczni urzędu oraz uprawnieni urbaniści, którzy przygotowują analizę urbanistyczną i projekt rozstrzygnięcia, czyli projekt decyzji. Konieczne jest również wymagane prawem poddanie takiego projektu decyzji do uzgodnień i zaopiniowania przez różne instytucje.
12: Pojawiają się wśród niektórych mieszkańców takie zarzuty dotyczące przewlekłości i nierównego traktowania. Jak urząd kontroluje terminy postępowań i w jaki sposób można zweryfikować, czy wszyscy wnioskodawcy są traktowani według tych samych zasad?
13: Każda sprawa jest rejestrowana w urzędzie, ma własne akta, własną dokumentację. Wszystkie sprawy traktowane są jednakowo. Mieszkaniec na każdym etapie postępowania może zapoznać się z aktami. Może również odwołać się od wydanej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Różny czas postępowań, czyli takie wydłużające się też, mogą wynikać z tego, że na przykład wniosek został złożony niekompletny, wymaga to uzupełnienia przez wnioskodawcę, konieczności uzyskania wspomnianych już wcześniej uzgodnień oraz stopnia skomplikowania danej sprawy.
12: Jeżeli chodzi o plan ogólny, to zostały też utworzone nowe referaty. Czy zmiany kadrowe wpłynęły na czas obsługi mieszkańców czy prowadzenie inwestycji?
13: Nie, wręcz odwrotnie. Utworzenie referatów uporządkowało kompetencje i wskazało, kto odpowiada za poszczególne zadania w urzędzie. Największym obciążeniem dla urzędu był rekordowy wzrost liczby wniosków o wydanie warunków zabudowy, cała procedura z tym związana, a nie zmiana struktury organizacyjnej. W tym czasie, czyli od momentu utworzenia referatów w połowie poprzedniego roku, urząd prowadził wszystkie inwestycje, ogłaszał przetargi i prowadził postępowania administracyjne zgodnie z harmonogramem.
12: I zostawiamy już na chwilę plan ogólny. Przechodzimy do takich kwestii jak informowanie radnych o kluczowych sprawach. Jak ta kwestia wygląda w gminie?
13: Radni otrzymują projekty uchwał za pośrednictwem Biura Obsługi Rady, uzasadnienia do tych projektów, załączniki przed posiedzeniami komisji oraz przed posiedzeniami rady, czyli przed sesją. Mają również dostęp do biuletynu informacji publicznej, dokumentacji urzędu, mogą skontaktować się z pracownikami, składać interpelacje, mogą zwracać się o uzyskanie dodatkowych wyjaśnień.
12: I przechodzimy teraz do tematu trasy S50. Jak wygląda kwestia podpisania lub niepodpisania porozumienia w tej sprawie przez wójta? Może mogłaby nam tutaj pani coś szerzej o tym powiedzieć, pani sekretarz?
13: Na ten temat mogę powiedzieć tyle, że do urzędu nie wpłynęło oficjalnie porozumienie, ale ani dokument żaden nie został przedstawiony osobiście panu wójtowi do podpisu. Ja miałam przyjemność rozmawiać z przedstawicielem stowarzyszenia sprzeciwiającego się budowaniu trasy S50 przez teren gminy Sochaczew. Oczywiście zadeklarowałam temu panu współpracę i podpisanie takiego porozumienia. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego, tak jak wcześniej powiedziałam, taki dokument na biuro podawcze urzędu, a nie osobiście do gabinetu pana wójta nie został przedłożony.
12: A może jeszcze zapytam jednak, bo wiem, że też wzmożony jest ruch, jeżeli chodzi o wydawanie warunków zabudowy. Pewnie jesteście trochę zasypani nimi.
13: Tak. Do dnia 31 sierpnia był termin składania wniosków. Wpłynęło ich bardzo dużo, w tym ostatnim dniu szczególnie. Także mieszkańcy wykorzystali ten moment, można powiedzieć, że w 100%. I jeżeli komuś zależało na tym, żeby jeszcze zdążyć złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy w terminie, to tego dokonał. To był 31 sierpnia, był poniedziałek, czyli pracowaliśmy do 18, więc nawet i ci mieszkańcy, którzy pracują zawodowo, mieli szansę w godzinach popołudniowych dokonać tej czynności.
12: Czyli teraz jeszcze długi proces rozpatrywania tych wózetek przez urząd.
13: Dokładnie, tak.
12: Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Agnieszka Zdunek, sekretarz gminy Sochaczew.
13: Dziękuję.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Depeche Mode w głośnikach Radio Słuchaczew na dzień dobry. Wracamy trochę do minionego weekendu, bo to może was zainteresować. Ostatnio w weekend miało miejsce wydarzenie, w ramach którego odbyły się debiuty Disco Polo. To wszystko w ramach festynu odpustowego w Rybnie. Była też pomoc dla Antosia i wiele różnego rodzaju wydarzeń. Ale a propos debiutów Disco Polo, coś dla wszystkich fanów tego gatunku. Pierwsze miejsce zdobył Dobry Chłopak, drugie miejsce to Joanna, trzecie miejsce Karolcia. Tak prezentuje się te pierwsze trzy miejsca, tak prezentuje się klasyfikacja generalna. Więcej o tym piszemy także na tusłuchacze.pl. Kto z was na przykład był na miejscu i chciałby się znaleźć w fotorelacji, no to może się szukać właśnie na naszym portalu.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Mimo że lato już powoli się kończy, to my nie przestajemy grać najlepszych letnich kawałków. I jeden z kawałków tego lata, moim zdaniem, najlepszych, to właśnie The Bounce I Wanna. Już teraz w Radio Słuchaczew.

0: za kilka chwil w Radio Słuchacze będzie 10:00, wtedy także najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, także te sportowe.
1: 94,9 FM. Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9:15.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Tu Radio Sochaczew, jest 10:00.
13: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech. Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
14: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej. Polski.
13: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal epetrol.pl, podrożał o 88 groszy do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej. A po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Za granicę nie nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje, to Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
15: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
13: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dziś z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
19: No miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze. No na pewno ten jeden mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina. I mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
18: Na zwyciężenie meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1. A Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dziś o awans do trzeciej rundy US Open. Rozstawiona z ósemką Polka zmierzy się z Nadią Podroską z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linety przegrała w pierwszej rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French z Amerykanką Iwą Jowicz. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszczak z Valentynem Waszerotem z Monako. Linette odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu dziś w parze z Mają Chwalińską.
20: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym deblistkom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiał gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
18: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z piątką Chinką Haniu Guo i francuską Krystyną Mladenowicz. Krakowia i Widzew to kolejne dwa zespoły z Ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Awia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz pierwszej rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: A tymczasem czwartek, jutro będzie piątek, a później weekend. Zobaczcie, jak to szybko zleciało. Ten pierwszy tydzień września. No, fakt, że poniedziałek jeszcze był 31 sierpnia, ale mimo wszystko. Będę wam mówił a propos weekendu, a propos tego, gdzie możecie spędzić czas. Na pewno różne propozycje Sochaczewa i okolic wam przedstawię na ten czas. Także będzie można coś sobie zaplanować, jeśli jeszcze tego nie macie poplanowanego. Cock Robin, When Your Heart Is Weak na początek 10, za chwilę Muse z Alią, czyli jeden z najpopularniejszych hitów tego roku, a za chwilę także Limal, czy Oliver Heldens, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Oliver Heldens, Out of Love w Radiu Sahaczew, a tymczasem informujecie nas o utrudnieniach na DK92 w okolicach miejscowości Lisice. Tam nastąpiło zdarzenie samochodu ciężarowego z samochodem dostawczym. No i w tej chwili droga jest zablokowana, na miejscu wszystkie służby. Jeśli macie taką możliwość, no to omijajcie DK92 w okolicach miejscowości Lisice, bo tam duże utrudnienia w związku z tym zdarzeniem drogowym. A my wracamy do tematu tego, co w najbliższy weekend, a w najbliższy weekend na przykład możecie wybrać się do Żelazowej Woli, bo w domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku odbędzie się Festiwal Kultury Regionalnej i to zarówno w sobotę, jak i niedzielę. A co oznacza Festiwal Kultury Regionalnej? No w programie m.in. pokazy wytwórstwa ludowego, warsztaty rękodzielnicze, haft, plastyka zdobnicza, rzeźba, tkactwo, ceramika, wycinanka czy bibułkarstwo. Oprócz tego warsztaty polskich tańców tradycyjnych czy koncerty z podtańcówkami i to, co najważniejsze, to, co jest najbardziej istotne, wstęp na te wydarzenia jest wolny.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
19: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
20: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: A zabrał pan ze sobą panią Marię Piechnę, czyli byłą skarbnik Gminy Sochaczew, również mieszkankę. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
20: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wody na terenie gminy i tutaj najpierw może pytanie do pani Marii, może prozaiczne, ale skąd pani obecność tutaj?
22: Jestem mieszkańcem gminy Sochaczew. Przez ponad 15 lat pracowałam w gminie, w tym ostatnie 2 lata jako skarbnik. I dlatego dzisiaj, kiedy mówię o finansach gminy, nie robię tego jako osoba z zewnątrz. Znam tą gminę od środka, znam jej finanse, znam możliwości, znam potrzeby mieszkańców i wiem, jak ważne jest, żeby pieniądze publiczne były przekładane na konkretne inwestycje. I właśnie dlatego przed referendum 6 września nie mogę milczeć i chciałam coś powiedzieć. Odeszłam z pracy, ponieważ nie zgadzałam się ze sposobem zarządzania gminą i z zachowaniami, których byłam świadkiem. Dla mnie urząd powinien być miejscem, w którym można powiedzieć wójtowi: nie zgadzam się, to jest zły kierunek, to trzeba zrobić inaczej. Potrzeba wzajemnego szacunku. Ale dzisiaj nie chcę opierać swojej wypowiedzi na osobistych emocjach. Chcę mówić o dokumentach.
20: Jako były skarbnik na pewno wiele może pani powiedzieć o finansach gminy. Czy pani zdaniem samorząd posiada możliwości finansowe do realizacji planowanych inwestycji w zakresie zabezpieczenia mieszkańców wody?
22: Finanse gminy Sochaczew są bardzo dobre. Z dokumentu RBNDS za 2025 rok wynika, że dochody gminy przekroczyły 101 milionów, wydatki wyniosły 97 milionów, rok zakończył się nadwyżką ponad 4 milionów, nadwyżka operacyjna wyniosła prawie 16 milionów. Czy można powiedzieć, że ponad 20 milionów można było przeznaczyć na inwestycje? Przy takich możliwościach finansowych można inwestować we wszystkie obszary. Drogi, wodociągi, suwy, odwierty oraz inne niezbędne wyposażenie. Nie ma problemu braku środków, lecz kwestia priorytetów i decyzji, na co te środki przeznaczyć.
20: A jak sytuacja zabezpieczenia w wodę wygląda z perspektywy pana, panie Sebastianie, jako mieszkańca?
0: Ostatnią inwestycję w stację uzdatniania wody mieliśmy w 2024 roku jeszcze z wójta Orlińskiego w Żukowie. Została wybudowana stacja uzdatniania wody i studnia. I od tego czasu praktycznie przez 2 lata kadencji wójta Krupy nic się nie działo. Ostatnio zaczęto budować studnię w Żukowie. I dochodzi do takiego kuriozum, że studnia, która została wybudowana 2 lata temu, czas pracy 30 lat, budujemy kolejną studnię w Żukowie, która tak naprawdę nie będzie wykorzystywana i nie wspomoże pracy istniejącej studni.
20: Dlaczego pan tak uważa?
0: Bo jest pobudowana za blisko i będzie ta studnia pracowała na tym samym poziomie, tak? Na tym samym źródle. Więc nie wykorzystamy. Nie zmodernizowaliśmy stacji w Żukowie, nie zwiększyliśmy jej wydajności. Więc to będzie tylko studnia zapasowa. Ona nie da, ta stacja nie da więcej wody przez wybudowanie kolejnej studni.
20: A jak z pani perspektywy, pani Mario, jako byłego skarbnika, jako osoby zaangażowanej w finanse gminy, wyglądają właśnie te inwestycje w wodę dotychczasowe?
22: Z mojego punktu widzenia możliwości finansowe gminy nie zostały wykorzystane w przyszłość każdej gminy, jakim jest zabezpieczenie mieszkańców wody. W 2025 roku na infrastrukturę wodociągową zaplanowano ponad 3,5 miliona złotych. Ta kwota dochodziła nawet do 4 milionów złotych. Były to pieniądze na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody, modernizację sieci wodociągowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz 350 tysięcy złotych na odwiert studni dla ujęcia stacji uzdatniania wody w Janaszówku. To na to ujęcie, z którego korzysta strategiczny przedsiębiorca, firma Mars. No i co się stało? Zamiast modernizacji sieci wodociągowych w 2025 roku zrealizowano zakupy wyposażenia. Postępowanie na 4,5 tysiąca wodomierzy, na zakup 4,5 tysiąca wodomierzy ogłoszono dopiero we wrześniu. Umowę na ponad 1 000 000 złotych netto zawarto w listopadzie. Postępowanie dotyczące hydrantów i zasów uruchomiono natomiast w grudniu. Nie mówię, że wodomierze, hydranty czy zasuwy nie są potrzebne. Są potrzebne, ale żeby miały czemu służyć, najpierw trzeba mieć zabezpieczone źródła wody, sprawne suwy, odpowiednio przygotowaną sieć wodociągową. Nie ma sensu w pierwszej kolejności inwestować w wyposażenie, jeśli nie rozwiązujemy podstawowego problemu, skąd będzie pochodziła woda i czy gmina będzie miała jej wystarczająco dużo. Najpierw należy zabezpieczyć fundament całego systemu, to znaczy ujęcia wody, odwierty, suwy, sieci wodociągowe, a dopiero na tym fundamencie należy realizować kolejne etapy, na przykład zakupy wyposażenia. Wodomierz nie wyprodukuje wody, hydrant jej nie dostarczy, zasuwa nie zastąpi źródła, więc najpierw trzeba realizować inwestycje po kolei. Kolejną kwestią, na którą bym chciała Państwu zwrócić uwagę, to jest odwiert studni dla ujęcia stacji uzdatniania wody w Janaszówku. Odwiert nie został wykonany. Jako przyczynę wskazano brak ofert. W 2025 roku wartość inwestycji oszacowano na 290 tysięcy złotych i tak tą inwestycję tak została wprowadzona do budżetu. Taki był plan. Postępowanie zapowiedziano na drugi kwartał 2025 roku. Następnie w sierpniu zadanie zostało oznaczone jako rezygnacja z pozycji, a zaledwie dwa miesiące później w budżecie pozostawiono na ten cel 10 tysięcy złotych. Pytanie moje brzmi, co konkretnie gmina zamierzała wykonać za te 10 tysięcy złotych, skoro pierwotno nie zaplanowano na ten cel 290 tysięcy. Patrzę na to jako były skarbnik. Jeżeli mamy pieniądze, nie mamy długu, to trzeba podejmować decyzje strategiczne, nie takie, które dobrze wyglądają na papierze i które łatwo można pokazać mieszkańcom, ale takie, które pozwolą na uniknięcie poważnych problemów, a poważnym problemem jest brak wody.
20: No właśnie, czy w gminie Sochaczew ten problem braku wody rzeczywiście jest tak istotny?
0: Tak, jest istotny. Wiemy już od pani Marii, że mamy pieniądze, mieliśmy zabezpieczone środki, jednak stacje uzdatniania i nowe studnie na Januszówku i w Mukasie nie powstały. Należałoby zadać panu wójtowi pytanie, jak on sobie wyobraża przyszłość mieszkańców.
20: Bo w tej chwili wody w gminie Sochaczew brakuje?
0: Wody brakuje w całym kraju. Jeżeli spojrzymy na stany rzek, teraz po tych deszczach rzeki się podniosły, ale też to samo się jest w ziemi. Jest brak wody, tak? Więc jeżeli mamy suszę i sami nie zabezpieczamy się, nie budujemy nowych studni, stacji, żeby dostarczać mieszkańcom wody, to tej wody będzie nam niestety brakować.
22: Mam jeszcze do Państwa na koniec taki apel do Państwa mieszkańców, żeby przede wszystkim patrzeć na dokumenty, liczby, konkretne inwestycje, które zabezpieczają przyszłość naszej wspaniałej gminy. Nie patrzeć na obietnice, patrzeć na konkrety. I proszę zadać sobie takie pytania. Czy sposób zarządzania gminą Sochaczew wykorzystuje jej ogromny potencjał finansowy i gospodarczy? I dlaczego przy tak dobrej sytuacji finansowej gminy nie zrobiono przede wszystkim tego, co powinno być absolutnym priorytetem? I oczywiście 6 września postąpić zgodnie z własnym sumieniem, a najlepiej, tak jak ja, pójść na referendum.
20: I tutaj musimy już zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew oraz pani Maria Piechna, były skarbnik gminy Sochaczew i mieszkanka.
0: Zapraszam na referendum 6 września.
20: Dziękuję raz jeszcze.
22: Dziękuję.
19: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki, ale też jeszcze więcej informacji prosto z dróg. Mówiłem wam o utrudnieniach na drodze krajowej numer 92 w okolicach miejscowości Lisice. Wiemy od służb, że za 5 do 10 minut droga ta powinna już być przejezdna. Aktualnie jeszcze trwają prace służb. Na miejscu jest zablokowana, ale rzeczywiście za 5-10 minut ma odblokowana zostać, a więc jeśli kierujecie się właśnie drogą krajową 92 w okolicach Lisice, no to za 10 minut już tamtędy przejedziecie. Z informacji udzielonych nam przez służb, kierowca został przetransportowany do szpitala, jeden z kierowców biorących udział w tym właśnie zdarzeniu. Także droga krajowa w Lisicach już za kilka chwil będzie przejezdna. O tym wam informujemy.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie. Patronem w tym roku jest Święty Antoni. Spotkamy się najpierw na Eucharystii. Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy. Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio Słuchacze na dzień dobry. No takie energetyczne numery to my lubimy. Måneskin przed chwilą, I Wanna Be Your Slave. A tymczasem, moi drodzy, jeśli ktoś z was jest utalentowany plastycznie, to może wziąć udział w konkursie na wygląd karty bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. I o tym wam powiemy w szczegółach już za kilka chwil, punktualnie o 11.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brod.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy: filet z kurczaka 19,49 za kilogram, łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
16: Już teraz wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 11.
17: Magazyn przy Starostwie Powiatowym w Sochaczewie do remontu w myśl ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W tym serwisie zapraszamy na taneczną sobotę i familijną niedzielę do Muzeum w Żelazowej Woli. Będzie też o konkursie plastycznym na projekt karty bibliotecznej MBP Sochaczew. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nie tylko budowle ochronne. W ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz za pieniądze pozyskane z tego źródła w powiecie sochaczewskim podejmowanych jest szereg innych działań mających poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Między innymi w najbliższym czasie magazyn zlokalizowany w pobliżu starostwa przejdzie ważny remont.
18: Poszerzamy tą bazę taką sprzętową i logistyczną w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej i jednym z zadań, które też pozyskaliśmy środki w roku 26, jest to dofinansowanie na remont magazynu, który będzie przeznaczony do garażowania naszego samochodu, który też pozyskaliśmy w zeszłym roku na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. I remont będzie polegał na przebudowie tego garażu, bo to jest taki stary budynek, który kiedyś był używany w tym naszym ogrodniku jako magazyn sprzętu rolniczego, a my chcemy go dostosować do takich współczesnych czasów. Trzeba wymienić instalacje, pokrycie dachowe i ta inwestycja też będzie opiewała na około 400 tysięcy złotych, z czego 320 pozyskaliśmy od wojewody mazowieckiego, a resztę tutaj w ramach budżetu Starostwa Powiatowego dołożymy.
17: Mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. Obecnie powiat jest na etapie rozstrzygania przetargu, który wyłoni wykonawcę tego zadania.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
17: Już w najbliższy weekend w Żelazowej Woli odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Regionalnej. To okazja do zapoznania się z różnymi dziedzinami sztuki, którą tworzono dawniej pod wiejską strzechą. W tej edycji szczególny nacisk organizatorzy kładą na taniec. O tym, co w Żelazowej Woli będzie się działo w sobotę, mówi Mateusz Niwiński, dyrektor artystyczny festiwalu.
4: Będzie dużo muzyki tradycyjnej do tańca. To jest bardzo ważne, bo myślę, że nie byłoby wspaniałych mazurków, gdyby Chopin nie spotkał się, nie natknął się na wiejskich muzykantów, których słuchał, z którymi muzykował. Dlatego stworzyliśmy pierwszy raz na festiwalu namiot tańca, taką oddzielną, autonomiczną przestrzeń z parkietem. Przygotowaliśmy warsztaty taneczne z Akademią Tańca Tradycyjnego. Będą kujawiaki, kujony, oberki. To są te tańce takie wirowe, typowo mazowieckie. Wieczorem od 19 do północy gramy do tańca. Jest cała lista kapel z różnych miejsc Polski.
17: Niedziela w Muzeum Żelazowej Woli będzie miała z kolei charakter familijny. Burmistrz miasta Sochaczew oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na nowy projekt karty bibliotecznej z bohaterami książki Przygody Kota Filemona. Konkurs polega na stworzeniu pracy, która zostanie wykorzystana jako projekt graficzny na kartę. Pracę należy składać w bibliotece do 5 października. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
11: To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce, w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Sztab Generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
12: Poleciłem szefowi Sztabu Generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
11: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-2020. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
0: Pogoda.
2: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: 20 stopni Celsjusza, tak jest, moi drodzy. Tyle na termometrach zobaczymy już w tym momencie. Odczuwalna temperatura na poziomie 22, a więc jest naprawdę dosyć ciepło. 23, tyle będzie najwięcej dzisiaj, także już powyżej tego termometry nam nie powinny wskazać. Oprócz tego dużo słońca, chmury się pojawią tak po 15 i wtedy też mogą się pojawić przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Jeszcze więcej muzyki mamy dla Was w Radiu Sochaczew, na przykład grupy Roxette, Fading Like a Flower. Tym zaczynamy godzinę 11. Za chwilę tu Colors, Nio, a także Skubas. życie jest piękne. W tej godzinie także do tematów miejskich zajrzymy, a także sprawdzimy, co można zamówić na obiad. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Tu Radio Sochaczew, a już za moment o ważnych tematach życia miasta Sochaczew będziemy mówić w audycji miejskiej. No będą to tematy związane z powrotem do szkoły, ale nie tylko. Będzie o sochaczewskim życiu obywatelskim, bo to głosowanie jeszcze trwa, a także o zbiórce gadżetów na pewne licytacje w związku ze zbliżającą się akcją charytatywną. O jakiej akcji mowa? O tym już za moment.
1: Reklama. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
6: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
12: A w naszym studiu zastępca burmistrza miasta Sochaczew, Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: 1 września to dla uczniów zazwyczaj, tak jest w tym roku, początek nowego roku szkolnego. Pani podlega w naszym ratuszu cała miejska oświata i wiem, że ma Pani specjalne życzenia dla uczniów.
13: Oczywiście. Drodzy uczniowie i nauczyciele, w imieniu burmistrza miasta, pana Daniela Janiaka, swoim oraz wszystkich pracowników oświaty życzę Wam udanego, pełnego sukcesów i radości nowego roku szkolnego. Niech będzie to czas rozwoju, przyjaźni i pięknych wspomnień. No i nauki oczywiście. Powodzenia.
12: Warto tutaj podkreślić, że jeżeli chodzi o opiekę nad najmłodszymi w naszym mieście, to są jeszcze pojedyncze, ale są wolne miejsca w miejskich przedszkolach.
13: Dokładnie tak. W miejskim przedszkolu numer 7 są jeszcze wolne miejsca w grupie 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Przedszkole poszukuje też nauczyciela do prowadzenia rytmiki. W miejskim przedszkolu numer 3 są wolne miejsca w 3-latkach, 4-latkach i 5-latkach. pięciolatkach. W miejskim przedszkolu numer 1 są 3 wolne miejsca w oddziale 4 i pięciolatków. Miejskie przedszkole numer 1 poszukuje nauczyciela rytmiki oraz języka angielskiego. Dodatkowo szkoła podstawowa numer 2 ogłasza wolny wakat na stanowisko pedagoga specjalnego, więc zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania się. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł miejsca dla swoich pociech, to też zachęcamy.
12: I zmieniamy temat. Przechodzimy do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. 15 września rusza głosowanie zgłoszonych, zakwalifikowanych projektów.
13: Dokładnie tak. Od 15 do 30 września potrwa głosowanie w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To właśnie mieszkańcy zdecydują, które inwestycje i inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W wakacje mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje. 13 z nich przeszło pomyślną weryfikację. Każdy mieszkaniec Sochaczewa bez względu na wiek będzie mógł wskazać maksymalnie 3 projekty i to bez względu na okręg, w którym mieszka. Głos można będzie oddać zarówno na karcie papierowej. Karty do głosowania będą w naszych jednostkach, czyli i w szkołach, i w przedszkolach, i w bibliotece, i w SCK-u. Można oczywiście to sprawdzić też na stronie, gdzie dokładnie. Natomiast można też głosować na stronie konsultacje.sochaczew.pl. Ważne, by karta była poprawnie wypełniona. Nie trzeba jej podpisywać, nie ma żadnego numeru PESEL, więc tutaj zapraszamy do głosowania. Natomiast lista projektów dopuszczonych do głosowania to okręg numer 1, czyli to jest Boryszew-Malesin, projekt numer 1, siłownia zewnętrzna, przedszkole podstawowej numer 2, akcja kastracja, Sochaczew dla zwierząt, zielona pergola na Malesinie, cień i odpoczynek na placu zabaw. Teren rekreacyjny przy szkole podstawowej numer 2. Kolejny projekt to aktywny Sochaczew, bezpłatne zajęcia cardio. Okręg numer 2 to osiedle nad Bzurą i część centrum, to jest ten okręg. Tam są projekty poddane do głosowania. Spotkajmy się na zajęciach dla rodziców. Akcja kastracja Sochaczew dla zwierząt. Ogólnodostępny stół do tenisa stołowego. Aktywna rekreacja dla mieszkańców. Oraz kolejny projekt to radość, ruch i zabawa. Plac zabaw szkoły podstawowej numer 3. Okręg numer 3, czyli ścisłe centrum naszego miasta i tutaj jest projekt Aquaerobic, zdrowi i aktywni mieszkańcy Sochaczewa. Kolejny projekt to Złap oddech, szkoła bez napięcia, akcja kastracja Sochaczew dla zwierząt i okręg numer 4 to jest Chodaków Trojanów, także akcja kastracja Sochaczew dla zwierząt. Zapraszamy bardzo do głosowania i wzięcia udziału w tym budżecie obywatelskim.
12: Do 30 września będzie dokładnie to można zrobić, od 15, ale zapraszacie nie tylko do głosowania projektów zakwalifikowanych do SBO, ale także burmistrz zaprasza na mecz charytatywny.
13: Tak, znaczy na mecz charytatywny będziemy jeszcze zapraszać, natomiast już teraz chcielibyśmy zaprosić do przenoszenia gadżetów sportowych, nowych lub w idealnym stanie, żeby wesprzeć po prostu zbiórkę dla rodzeństwa, dla którego będzie prowadzony ten mecz. Mecz odbędzie się 19 września i to na razie wszystko, co mogę powiedzieć. Natomiast zapraszamy, żeby do 11 września przynosić, jeśli ktoś jest w posiadaniu jakiejś właśnie, nie wiem, jakiejś piłki z autografem czy koszulki i chciałby wesprzeć chore rodzeństwo, to bardzo zapraszamy. Gadżety można przynosić, tak jak powiedziałam, do 11 września do Starostwa Powiatowego Biuro Podawcze Parter Budynku lub do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych, trzecie piętro, pokój 429.
12: To rodzeństwo to nasi mieszkańcy, rodzeństwo Tarasów.
13: Rodzeństwo Tarasów, tak.
12: Tak. Dobrze, to jeszcze zachęcałyśmy do głosowania na projekty SBO, ale też zachęcamy do głosowania projektów sochaczewskich, projektów w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Dokładnie tak, zachęcam do głosowania na projekt Smart Sochaczew, bezpieczne przejścia dla pieszych. Tutaj jakby głosowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Chodzi o przejścia dla pieszych przy ulicy Wyszogrodzkiej. To jest w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową. Przejście przy Alei 600-lecia oraz przejście przy ulicy Piłsudskiego. Głos można oddać na stronie bom.mazowia.pl. Jest to projekt numer 278 i tu tylko do 7 września można oddać, natomiast ja zachęcam w ogóle do wzięcia udziału w tym głosowaniu. Jeśli komuś nie podoba się ten projekt, to mamy też w Sochaczewie inne zgłoszone, więc zagłosujcie, proszę. Tu też nie trzeba żadnego PESEL-u, bo tego mieszkańcy się boją, więc absolutnie nie.
12: Dobrze, to dziękuję pięknie za tę rozmowę, bo to już wszystkie wątki, jakie chciałyśmy poruszyć. Naszym gościem była zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
13: Dziękuję bardzo.
11: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: kochanie. 20 minut do 12:00 to Radio Słuchacze, a ja sprawdzam, co możecie robić już na najbliższy weekend, ale zanim weekend, czyli zanim sobota i niedziela, to już jutro możecie wybrać się na kolejny z seansów filmowych w ramach Kina pod Chmurką, czyli cyklu spotkań plenerowych w gminie Iłów finansowanych z budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Ostatni seans, ostatnie spotkanie w Iłowie, w Parku Stulecia, za szkołą podstawową zostanie wyemitowany kolejny film. Tam o 20:00 to wszystko się rozpocznie, także możecie przyjść i wziąć udział w tym właśnie kinie pod chmurką, tym bardziej, że jest to ostatnie w tym sezonie, a więc kto jeszcze nie był, no to polecamy.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
8: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Wrzucamy na ruszt razem z Barem Brothers Gregory i sprawdzamy, co u nich aktualnie jest polecane, jeśli chodzi o danie dnia. Zupa Krupnik, dzisiaj możecie to zamówić. Możecie zamówić również placek po węgiersku, a w ofercie także mają smażoną rybę, konkretnie morszczuka. Pierogi to też ich specjalność, ręcznie robione domowe, z mięsem, pielmienie także ukraińskie. No i ważna informacja, dzisiaj bar czynny do 19.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy: filet z kurczaka 19,49 za kilogram, łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Radio Sochaczew w samo południe.
9: Nowe filtry basenowe dotarły na pływalnię Orka w Sochaczewie. Wkrótce powinny zacząć pracę. Ruszyła modernizacja oświetlenia gminnego stadionu w Rybnie. W tym serwisie także o projekcie Ratuję, Reaguję, Dbam o zdrowie, który będzie realizowany w sochaczewskim ogrodniku. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Są sercem całego systemu uzdatniania wody i każdego dnia wykonują ważną pracę, choć dla pływających pozostają niewidoczne. Na pływalnię Mosir w Sochaczewie trafiły właśnie dwa nowe filtry ciśnieniowe. Urządzenia powinny rozpocząć pracę około 20 września. Ich wymiana jest jednym z elementów modernizacji systemu odpowiedzialnego za właściwą jakość i czystość wody basenowej. Wartość zadania to ponad 400 tysięcy złotych. Filtry ciśnieniowe są jednym z najważniejszych elementów technologii basenowej. Odpowiadają za mechaniczną filtrację wody, czyli usuwanie z niej różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych. To właśnie dzięki nim z obiegu wyłapywane są m.in. włosy, pozostałości kosmetyków, pył oraz inne zawiesiny.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Ruszyła modernizacja oświetlenia gminnego stadionu w Rybnie. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 330 tysięcy złotych. 75% tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.
10: Prace obejmują m.in. montaż 18 nowoczesnych słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy LED, budowę kablowej linii oświetleniowej, montaż rozdzielnicy głównej. Nowoczesne oświetlenie obejmie cały kompleks sportowy w Rybnie, płytę główną boiska, boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz bieżnię okalającą stadion. Realizacja inwestycji zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystania z obiektu, umożliwi prowadzenie treningów i zajęć sportowych również po zmroku oraz stworzy jeszcze lepsze warunki do organizacji zawodów, wydarzeń sportowych i spotkań integrujących mieszkańców.
9: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. Ratuję, reaguję, dbam o zdrowie. To tytuł projektu, jaki będzie realizowany w ogrodniku w oparciu o środki pozyskane przez szkołę z programu Lokalnie z CPK. Jak mówi jego autorka, nauczycielka Paulina Zych, projekt będzie obejmował dwa zagadnienia.
11: Z jednej strony to będzie profilaktyka zdrowotna. W ramach jakby tego obszaru szkoła zakupi na przykład glukometry czy modele piersi jądr z guzami, tak żeby można było mówić i praktycznie jakby nauczyć się wielu rzeczy. I to jest jedna strona, a druga strona to jest pierwsza pomoc. I tutaj zostaną zakupione na przykład fantomy do nauki RKO, kamizelki, które służą do nauki przy zakrztuszeniach. No i oczywiście ten projekt będzie miał długofalowe efekty, bo z jednej strony oczywiście będzie zorganizowany taki Dzień Zdrowia, na którym zaprosimy tutaj społeczność. Natomiast ten sprzęt będzie wykorzystywany też w szkole po to, żeby uczyć naszych uczniów czy nauczycieli.
9: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
12: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
13: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
12: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Jak będzie po południu w Sochaczewie okolicach? No 22 stopnie Celsjusza będą na pewno na termometrach. Już są de facto. Odczuwalna temperatura na poziomie 23 kresek na plusie. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali. Cały czas to się nie zmienia. Wiatr również się nie zmienia. 16 km na godzinę taką prędkość może rozwinąć, czyli taki raczej umiarkowany.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: R.E.M. The One I Love. Tym zaczynamy godzinę 12. To jest czwartkowe już popołudnie, moi drodzy. Także jeśli odliczacie do weekendu, no to już jest bardzo blisko. To jest bliżej niż dalej. Także dacie radę, wytrzymacie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Sprawdzam dla was, co takiego w najbliższy weekend. No i na przykład możecie wybrać się już najbliższą sobotę na kolejny już Oländerfest, czyli festiwal powideł olenderskich, a w ramach głównej atrakcji gotowanie tych powideł, pokaz gotowania według tradycyjnej receptury o 14. Gdzie to wszystko? To wszystko w Iłowie, a konkretnie Przejma 19 Iłów. To właśnie jest ten adres, pod który możecie się wybrać. W najbliższą sobotę start od 13, stoiska już od 12, o 14 wspomniane gotowanie, ale na scenie wystąpią także Kanka, Franka, Chłopaki do Wzięcia, Kapela Apostola czy Kapela Butrynów, a więc jest to bardzo ciekawe wydarzenie, na które zwracamy wam uwagę. O szczegółach czytacie również na tusahf.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
6: A w naszym studiu Beata Owczarzak, sołtys Kuznocina. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, słuchacze.
6: Gabriel Kubiak, przewodniczący Rady Gminy Sochaczew.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: I Przemysław Turowski, mieszkaniec Kuznocina.
9: Również serdecznie wszystkich witam.
6: Witam serdecznie. Chcemy dzisiaj podjąć jeden temat ważny dla mieszkańców Kuznocina. To już wiem od was, od kilkunastu miesięcy realizowana na terenie Kuznocina inwestycja budzi kontrowersje, budzi obawy. Co to za inwestycja i skąd te obawy? Co to za obawy?
7: Chcemy porozmawiać o inwestycji, która będzie realizowana na działce 227, a związana jest ta inwestycja z budową bazy zaplecza technicznego i warsztatu naprawczego ciężkiego sprzętu budowlanego. Chcemy przedstawić przede wszystkim niepokój mieszkańców. Chcemy przedstawić to, czego mieszkańcy się obawiają i dlaczego zaczęli działać oraz czego oczekiwali od swoich władz i czy ich zdaniem otrzymali wystarczające wsparcie. Mieszkańcy nie mówią wprost ani po prostu, że nie chcą tej inwestycji. Mieszkańcy mają obawy związane z całokształtem rozpoczęcia tej inwestycji. Bo jak dobrze wiemy, z taką inwestycją wiąże się przyjazd na teren i po drogach Kuznocina ciężki sprzęt, ciężki transport. Będą prowadzone prace na terenie, który jest terenem byłego nielegalnego składowiska. I to nas martwi. Martwi nas to, czy jesteśmy przygotowani na tak potężną inwestycję, która będzie trwała pewnie przez jakiś dłuższy okres czasu. Czy nasze drogi to wytrzymają?
6: Pytanie do mieszkańca Kuznocina, do pana Przemysława. Kiedy dokładnie ta inwestycja zaczęła was niepokoić?
9: Zaczęło się to od momentu, kiedy zaczęliśmy widzieć faktycznie, co dzieje się na tym terenie. Na tej samej działce i we wszystkich drogach dojazdowych, tak jak pani sołtys wspomniała, na terenie całej wsi, ale nie tylko wsi, bo jest to ciężki sprzęt, który musi na tą budowę dojechać. Wiedzieliśmy, że ta inwestycja to nie jest tylko praca na tej działce, tylko to są również wszystkie tereny przyległe. Warto zaznaczyć, że wieś bardzo mocno się rozwija, mamy tam nowe drogi, ładne drogi. Jest też piękny plac zabaw, obok jest też przedszkole, gdzie dzieciaki przychodzą się bawić. I to jest jakby taki pierwszy sygnał dla nas, że warto coś w tym kierunku zrobić.
6: Mm-hmm. Warto też, myślę, wspomnieć o tym, że ta działka, na której powstaje inwestycja, ma swoją historię.
7: Tak, pani redaktor, mieszkańcy sprawą wysypiska, a potem jak datują wszelkie wzmianki o tym składowiska nielegalnego, interesowali się już od 1997 roku albo i wcześniej. Ja mieszkam na Kuznocinie od 2006 roku i mogę śmiało stwierdzić, że pomimo upływu tylu lat nadal się interesowaliśmy i nadal się interesujemy. Mieszkańcy podejmowanymi działaniami przez ten cały okres doprowadzili do zamknięcia nielegalnego składowiska w roku 2000. Żyliśmy tak naprawdę w bliskim sąsiedztwie ponad 26 lat, ale proszę mi wierzyć, jakby pani tam jeszcze kilka tygodni, a nawet może bym się pokusiła o to, że 3 miesiące wstecz przejechała koło tej działki, to nie zauważyłaby pani nic prócz zieleni, ptaków, zwierząt. Natura zrobiła swoje. Natura się tym terenem zaopiekowała. Pozwoliło nam to zapomnieć, przy jakim niebezpiecznym miejscu żyjemy. Też należy wskazać, że w perspektywie tych lat, które upłynęły, ten teren się mocno zabudował i to jest zabudowa jednorodzinna. Mamy tam mieszkańców, którzy przyszli do nas mieszkać z uwagi na lokalizację,

0: z uwagi na dostępność, infrastrukturę, połączenie z miastem, też właśnie tą zieleń. Też właśnie tą zieleń, którą wszyscy widzieli z okien. I tak naprawdę analizując dokumentację, do czego mieszkańcy przez te wszystkie miesiące dochodzili, dotyczącą tego terenu, to natrafili na informacje, w jaki sposób to miejsce było wykorzystywane, co tam zostało składowane. I dlatego pojawia się pytanie wśród mieszkańców i wśród nas tutaj wszystkich, co znajduje się tak naprawdę w gruncie. I co może się wydarzyć, kiedy ta prowadzona inwestycja, a dokładnie roboty ziemne, czy one w jakikolwiek sposób wpłyną na nasze życie, na nasze codzienne życie. Chcemy, żeby te kwestie po prostu zostały sprawdzone przez organy do tego dedykowane. My się na tym nie znamy. Mhm.
1: Tu jeżeli mogę uzupełnić, to powiem tylko tyle, że sami jako mieszkańcy zaczęliśmy analizować dokumenty, szukać informacji we wszystkich możliwych źródłach. Korzystaliśmy z pomocy prawnej, na którą środki zebrali sami mieszkańcy, bo była to jakby taka walka troszeczkę Dawida z Goliatem, można powiedzieć, i musieliśmy mieć tą pomoc prawną, na którą sami żeśmy zebrali pieniążki. I sprawa też trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego ze strony mieszkańców, żeby to wszystko sprawdzić, jak to faktycznie wygląda.
2: No wiem też, że szukaliście pomocy w samorządzie. Odbyły się w tej sprawie spotkania z wójtem.
0: Tak, odbyły się dwa spotkania, dwa terminy. 5 marca spotkaliśmy się wraz z władzami gminy i inwestorem w Urzędzie Gminy, a 29 marca z inicjatywy mieszkańców odpowiedział na zaproszenie wójt z mieszkańcami i odbyło się takie spotkanie na Placu Zabaw. Po tych spotkaniach i w trakcie tych spotkań można przede wszystkim wskazać, że oczekiwaliśmy, aby ktoś nas wysłuchał i potraktował nasze obawy poważnie. Chcieliśmy wiedzieć, co gmina może zrobić, jak może nam pomóc, jak może zabezpieczyć interesy mieszkańców przede wszystkim i jakie działania może podjąć w ramach swoich kompetencji. I przede wszystkim chcieliśmy mieć poczucie, że nie jesteśmy z tym problemem sami.
2: A czego konkretnie oczekiwaliście, że co się wydarzy?
0: Chcieliśmy przede wszystkim, żeby gmina zainteresowała się sprawą, żebyśmy wiedzieli, co można zrobić, jakie działania są możliwe do podjęcia i kto może sprawdzić nasze obawy związane z realizacją tej inwestycji, tego przedsięwzięcia. Nie oczekiwaliśmy czegoś, czego wójt czy urząd gminy nie może dla nas zrobić. Oczekiwaliśmy natomiast, że wykorzysta wszystkie możliwości jako organ, żeby nam pomóc.
2: Panie Przemysławie.
1: Z mojego punktu widzenia jako mieszkańca oczekiwaliśmy od pana wójta pewnej pomocy, wsparcia, przede wszystkim zrozumienia mieszkańców. Nikt absolutnie nie oczekiwał, nie oczekuje i nie będzie oczekiwał od wójta tego, żeby stanął ślepo po stronie mieszkańców, tylko żeby spotkał się z nami, wysłuchał i zgodnie ze swoimi możliwościami, kompetencjami podjął wszelkie możliwe decyzje, które pomogą, chyba powiem wprost, rozwijać się wsi i całej gminie.
2: Czy mieszkańcy przedstawiali również konkretne propozycje rozwiązania tego problemu?
1: Jak najbardziej tak. Mieszkańcy oprócz tego, że zgłaszali problemy, jakie widzą podczas tej spornej inwestycji, również przedstawialiśmy propozycje ich rozwiązania. Było to wiele propozycji, między innymi opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Również prosiliśmy o pomoc prawną dla rozmów z tym inwestorem, ale także była kwestia poruszania tematu wykupu tego gruntu przez gminę i to chyba takie główne tematy, któreśmy rzucali. Także podsumowując, zawsze jeżeli mamy jakiś problem, staramy się podsunąć rozwiązania, które chcielibyśmy wdrożyć, ewentualnie sprawdzić, czy możliwe są do wdrożenia.
2: I jaki jest, jeżeli o to chodzi, stan na dzień dzisiejszy?
1: Na chwilę obecną status wygląda tak, że nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, nie było pomocy prawnej ze strony gminy, tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców zebraliśmy środki i tą pomoc udało się uzyskać. I sprawa wykupu tej działki również nie została rozwiązana, także wszystkie nasze propozycje zostały, nie wiem, czy dobre słowo, pominięte, czy niezauważone, czy po prostu gdzieś leżą nadal.
2: To co zrobiliście później?
1: Jeżeli chodzi o późniejsze nasze rozmowy, to zaczęliśmy gromadzić dokumentację już jako mieszkańcy.

0: Wiedzieliśmy, że nie ma jakby chęci pomocy ze strony pana wójta. Gromadziliśmy dokumentację związaną z historią terenu, sprawdzaliśmy, co można zrobić. Przede wszystkim wielokrotnie spotkaliśmy się z mieszkańcami, rozmawialiśmy o swoich obawach, o swoich pomysłach na tą działkę. Także podjęliśmy taką inicjatywę, żeby spróbować jakby poza samorządowym kolegium odwoławczym jeszcze kwestię poruszyć odgórnie, czyli w Ministerstwie Środowiska i w innych urzędach, między innymi w Urzędzie Gminy także, czy w wydziale, który wydał, w starostwie powiatowym, który wydał zgodę na budowę, żeby skontrolować to, co już się dzieje, tak? Bo widzieliśmy jako mieszkańcy, że chyba nie do końca jest to zgodne z tą dokumentacją i takie żeśmy kroki właśnie podjęli.
1: Tak jak wspomniałam już wcześniej, Kuznocin przez wiele lat się rozwijał i rozwija nadal. Wokół tego terenu powstała, to co już też wspomniałam, zabudowa piękna, jednorodzinna, nowe domy. Są miejsca rekreacyjne, są dzieci i rodziny. I teraz pytamy, czy lokalna infrastruktura jest przygotowana na tak ogromny, obciążający ją ruch? Co może pojawić się w związku z tą inwestycją jeszcze, jeżeli chodzi o środowisko, powietrze, którym oddychamy? I przede wszystkim, jak to wpłynie na nasze codzienne funkcjonowanie i mieszkanie w tej lokalizacji.
2: Teraz pytanie do pana przewodniczącego Rady. Jak pan ocenia tę sprawę z punktu widzenia samorządu?
3: Uważam, że można było zrobić więcej. Nie chcę oceniać intencji wójta. Możemy natomiast ocenić działania. Jeżeli mieszkańcy zgłaszają konkretne obawy i oczekują zaangażowania władz gminy, a do tego przedstawiają konkretne propozycje, to naturalne jest pytanie, czy to zaangażowanie było wystarczające. Moim zdaniem mieszkańcy mieli podstawy oczekiwać większej aktywności.
2: Mm-hmm. A co konkretnie pana zdaniem powinno się wydarzyć, a się nie wydarzyło?
3: No przede wszystkim większe zainteresowanie sprawą, rozmowa z mieszkańcami, przeanalizowanie propozycji, które przedstawili, sprawdzenie tego, co gmina może sprawdzić w ramach swoich kompetencji, kontakt z właściwymi instytucjami, tam, gdzie jest to potrzebne. Mieszkaniec powinien wiedzieć, że jego problem został przyjęty przez samorząd i że ktoś się nim zajmie.
2: Czyli pana zdaniem nie chodziło o to, żeby wójt po prostu zatrzymał tę inwestycję?
3: Nie, nie. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Mieszkańcy zgłaszali problemy, obawy związane z rozpoczęciem prac budowlanych, czasem ich trwania, uciążliwości, które przy tym powstaną. Wójt ma określone kompetencje, ale właśnie dlatego powinien wykorzystać te, które posiada. Jeżeli mieszkańcy przychodzą z problemem, brak możliwości zatrzymania inwestycji nie oznacza braku możliwości działania.
1: Panie redaktor, ja bym chciała tutaj jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, ponieważ tak jak już wybrzmiało, my nie jesteśmy przeciwni inwestycji. My po prostu obawiamy się jej początków realizacji, a później jak się już wybuduje i zrealizuje inwestycja, to jak będzie wyglądało nasze funkcjonowanie w trakcie, kiedy ona już ruszy.
2: I to pytanie też do pana Przemka, czego obawiają się konkretnie mieszkańcy, jeżeli jak patrząc w przyszłość po prostu?
0: Patrząc w przyszłość, najbardziej obawiamy się ruchu ciężkiego sprzętu.
1: Kuznocin nie jest terenem, przez który trzeba przejechać, żeby dotrzeć do inwestycji. To jest tak naprawdę miejsce, w którym mieszkamy. Są dzieci, to co wspomniał już Przemysław, są rodziny, jest przedszkole, są miejsca, w których spędzamy czas. I dlatego patrzymy na tę inwestycję również z perspektywy jakości życia. Chcemy, żeby rozwój tej miejscowości był brany przede wszystkim pod uwagę, żeby nowe inwestycje nie oznaczały, że mieszkańcy będą musieli później ponosić ich koszty w postaci problemów z drogami, bezpieczeństwem czy uciążliwościami, które wystąpią.
2: Wspominali państwo także o środowisku. Co dokładnie w tym kontekście niepokoi mieszkańców?
0: W tym zakresie mamy właśnie pytania dotyczące tego, co znajduje się w gruncie. Stąd ta moja wcześniejsza informacja, że zgłosiliśmy się do Ministerstwa Środowiska, żeby przeprowadzić takie dogłębne kontrole, zupełnie niezależne od tych, które były już przeprowadzone, które by sprawdziły, czy ten teren faktycznie rekultywuje się tak, jak powinien i czy to, co dzieje się w tej chwili, jest zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami, ze wszystkimi aktami prawnymi, które obowiązują.
2: Panie przewodniczący.
3: Samorząd powinien patrzeć do przodu. Nie chodzi o to, żeby czekać na pierwszy poważny problem. Jeżeli wiadomo, że pojawia się inwestycja, która może zmienić sposób funkcjonowania tego obszaru, trzeba patrzeć trochę szerzej.

0: na mieszkańców, na drogi, na bezpieczeństwo, na infrastrukturę i właśnie tutaj potrzebna jest inicjatywa i przewidywanie. Mieszkaniec powinien mieć poczucie, że kiedy zgłasza problem, jego sprawa jest traktowana poważnie. Nawet jeżeli samorząd nie może spełnić wszystkich jego oczekiwań, powinien wiedzieć, co może zrobić i naprawdę to zrobić.
1: Spróbujmy podsumować tę historię z punktu widzenia mieszkańców.
2: Tak naprawdę ja bym podsumowała to w trzech zdaniach, że nie oczekujemy cudów. Chcemy, żeby ktoś razem z nami zastanowił się, co można zrobić i przede wszystkim chcemy mieć poczucie, że jesteśmy traktowani poważnie.
3: Dodam, że nie chcemy być absolutnie żadnym przeciwnikiem gminy. Chcemy, żeby gmina była naszym partnerem, bo ostatecznie wszyscy tutaj będziemy żyli z konsekwencjami tej inwestycji.
0: Uważam, że mieszkańcy mają prawo oczekiwać od swoich władz aktywności. Nie tylko wtedy, kiedy wszystko jest spokojnie, ale właśnie wtedy, kiedy pojawia się problem, który może mieć wpływ na dużą część lokalnej społeczności. Wtedy właśnie widać, jak samorząd działa.
1: I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję już bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Beata Owczarzak, sołtys Kuznocina.
2: Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani redaktor.
1: Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew Gabriel Kubiak.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
1: I mieszkaniec Kuznocina Przemysław Turowski.
3: Dziękuję bardzo za wywiad.
4: Radio Sochaczew. Reklama. Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy.

0: aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
1: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
17: Słuchacie Radio Sochaczew, jest 13.
18: 7 nowych wiat przystankowych już wkrótce w Sochaczewie. Temat wyjaśnia dyrektor ZKM Beata Furman. W tym serwisie o obchodach 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, a także o Macieju Walkiewiczu, absolwencie Chopina, który potrzebuje naszego wsparcia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W najbliższym czasie w naszym mieście pojawi się 7 nowych wiat przystankowych. Przetarg na ich zakup został już rozstrzygnięty.

0: Za zakupy Zakład Komunikacji Miejskiej zapłaci ponad 51 tysięcy złotych. Wiaty pojawią się tam, gdzie ich dotychczas nie było lub musiały być zlikwidowane z uwagi na zły stan techniczny.
1: Będzie to przystanek na ulicy Łąkowej w kierunku centrum, na ulicy Łuszczewskich w kierunku PKP, na ulicy Okrężnej tutaj przy Trojanowskiej też w kierunku PKP, na przystanku Muzeum Kolejki Wąskotorowej również stanie wiata przystankowa, na ulicy Sienkiewicza to jest przystanek, gdzie zatrzymują się przewoźnicy inni niż ZKM, to jest przystanek w kierunku centrum. I jeszcze wróci przystanek na ulicę Wyszogrodzką Smolną, ponieważ tam musieliśmy wiatę przystankową zlikwidować ze względu na jej stan techniczny, więc ona tam ponownie wróci. Teraz jeszcze jako siódma lokalizacja będzie to Chodaków Kościół.
0: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie przygotowuje się do jubileuszu 40-lecia istnienia placówki. Obchody odbędą się w najbliższy weekend. O szczegółach Rafał Osiewicz, zastępca kierownika naszego muzeum.
2: Obchody 40-lecia muzeum rozpoczną się 5 września. Z tej okazji planujemy zorganizować dwa pociągi retro prowadzone trakcją parową. Jeden z tych pociągów będzie jechał na trasie Sochaczew Wąskotorowy Wilcze. Natomiast drugi pociąg w skróconej relacji będzie jechał trasą Sochaczew Wąskotorowy Chodaków i z powrotem.
0: Główne uroczystości i atrakcje zaplanowano jednak dzień później, w niedzielę 6 września.
3: Tego dnia nasze obchody rozpocznie przejazd pociągu specjalnego z Warszawy Głównej do Sochaczewa. No i też rozpoczniemy właśnie na dworcu PKP. Tam rozpoczną się nasze uroczystości, po czym razem przejdziemy już na teren stacji wąskotorowej do naszego muzeum, gdzie przeprowadzimy, można rzec, drugą część uroczystych obchodów prowadzoną przez gościa specjalnego. Planujemy kursy wahadłowe pociągiem specjalnym u nas na wąskim torze i będą to kursy wahadłowe pod parą.
0: Mówił asystent muzealny Paweł Szymaniak. Tego dnia na terenie muzeum odbędą się też koncerty i będą dostępne strefy, między innymi gastronomiczne oraz dla dzieci. Jedną z głównych atrakcji będzie występ zespołu Poparzeni Kawą 3. Maciej Walkiewicz, 26-letni mieszkaniec Kuznocina, absolwent Liceum Chopina w Sochaczewie, potrzebuje naszego wsparcia. Na stronie siepomaga.pl prowadzona jest zbiórka na leczenie eksperymentalne komórkami macierzystymi, które może mu dać nadzieję na lepsze jutro. Z uwagi na nagłą, trudną chorobę Maciej nie może sam jeść, nie mówi, ma też problemy z poruszaniem się. Zachęcamy do dołączenia do zbiórki.
4: Wiadomości ekonomiczne.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
6: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Miriam Lipińska. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
9: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
8: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
10: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
8: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą u Okiku. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
11: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
8: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

0: Rolników. Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: Radio Sokarzew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokarzew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy

0: wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
13: Reklama. Laboratorium języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
14: Dzień dobry. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie na temat edukacji uczniów i młodzieży, właściwie dzieci i młodzieży, natomiast teraz wrócimy do wątku, o którym mieliśmy porozmawiać, czyli o kursach dla dorosłych. W naszym studiu są ze mną Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz, czyli lektorki Szkoły Językowej British House. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: No i właśnie mówiliśmy o dzieciach, a British House prowadzi również kursy dla dorosłych. Jak to wygląda?
15: Oczywiście. Chcemy o nich mówić coraz więcej, bo dorośli także potrzebują skupić się na swojej drodze językowej i w związku z tym prowadzimy dla nich kursy metodą Boldwings. Są to zajęcia, które skupiają się przede wszystkim na komunikacji. Wiele osób przychodzi do nas z pewną blokadą. Uczyłem się kiedyś języka angielskiego, ale nic nie pamiętam. Znam zasady, ale boję się mówić. Pamiętam ten stres ze szkoły. I właśnie te bariery chcemy przełamywać.
16: Zajęcia są prowadzone w swobodnej atmosferze, w małych grupach, z dużą ilością mówienia. Chodzi o to, żeby dorosły kursant wyszedł z przekonaniem. Potrafię się dogadać, nie muszę znać każdego słowa, żeby mówić. Jestem w stanie zrobić kolejny krok.
14: To przejdźmy teraz do przygotowania do egzaminów Cambridge. Kto może wziąć udział w takich zajęciach?
16: Egzaminy Cambridge są dopasowane do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Najmłodsi mogą rozpocząć od Pre-A1 Starters, następnie pojawia się A1 Movers i A2 Flowers. Są to dzieci w klasie drugiej, czwartej i piątej. Starsi uczniowie oraz dorośli mogą przygotowywać się do kolejnych poziomów A2 Key, B1 Preliminary, B2 First czy C1 Advanced. Dzięki temu egzamin może być po prostu kolejnym osiągalnym celem na drodze językowej.
14: Wiele osób na słowo egzamin od razu myśli o stresie, szczególnie jeśli mówimy o dzieciach.
16: Oczywiście. I trzeba powiedzieć wprost, małe dzieci często rzeczywiście się stresują, bo jest ich to pierwsze zetknięcie z taką sytuacją. Nagle pojawia się sala egzaminacyjna, konkretne zadania, osoba, której wcześniej nie znały i świadomość, że za chwilę trzeba będzie pokazać swoje umiejętności. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze oswajanie dziecka z tym doświadczeniem.
15: Dlatego pierwsze egzaminy Cambridge, takie jak pre-A1 Starters czy A1 Movers, traktujemy nie tylko jako sprawdzian znajomości języka. To również lekcja samodzielności. Dziecko uczy się, jak poradzić sobie ze swoimi emocjami, jak skoncentrować się na zadaniu i jak spróbować nawet wtedy, kiedy pojawia się stres. A później często okazuje się, że to, czego dziecko bało się najbardziej, wcale nie było takie trudne.
14: Macie zresztą doświadczenia, które pokazują, że ten stres rzeczywiście z czasem maleje?
16: Tak. Bardzo często po pierwszym egzaminie rodzice mówią nam, że dziecko było zestresowane przed, ale po wszystkim pojawiło się ogromne poczucie dumy. Jeden z naszych kursantów powiedział po swoim egzaminie: nie było to takie trudne, jak myślałem. I to jest dla nas bardzo ważny moment, bo następnym razem dziecko już wie, czego się spodziewać.
15: Mieliśmy też uczniów, którzy po pierwszej części egzaminu mówili: nadal jestem zestresowany, ale już jest dużo lepiej. I właśnie o to chodzi. Nie o to, żeby całkowicie wyeliminować stres, bo to nie jest możliwe. Chodzi o to, żeby nauczyć się, jak sobie z nim radzić.
14: A czym właściwie egzaminy Cambridge różnią się od zwykłych szkolnych testów?
16: Przede wszystkim sprawdzają praktyczne wykorzystanie języka. Oceniane są różne kompetencje. Między innymi słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, w zależności od poziomu egzaminu. Nie chodzi więc tylko o to, czy dziecko pamięta regułę gramatyczną. Liczy się to, czy potrafi zrozumieć rozmowę, odpowiedzieć na pytanie, napisać wiadomość, czy poradzić sobie w komunikacji.
15: I to bardzo dobrze łączy się z tym, jak pracujemy podczas regularnych zajęć. Od początku stawiamy na komunikację. Dzieci i młodzież dużo mówią, słuchają, pracują w parach i grupach. Dzięki temu egzamin nie jest nagłym wydarzeniem, podczas którego po raz pierwszy trzeba użyć języka w praktyce.
14: A jak wygląda samo przygotowanie? Czy uczniowie przez wiele miesięcy rozwiązują tylko i wyłącznie arkusze egzaminacyjne?
16: Nie. I to jest bardzo ważne. Oczywiście kursanci poznają format egzaminu, wiedzą, jakiego rodzaju zadania mogą się pojawić, jak wygląda poszczególna część i jak gospodarować czasem. Ale podstawą jest rozwijanie języka. Pracujemy nad słownictwem, gramatyką, rozumieniem ze słuchu czy czytaniem, pisaniem i przede wszystkim komunikacją.
15: Lektor obserwuje również postępy każdego kursanta. Sprawdzamy, co już potrafi, gdzie czuje się pewnie, a gdzie potrzebuje jeszcze trochę pracy. Dzięki temu możemy stopniowo przygotować ucznia do kolejnego poziomu, zamiast zostawiać wszystko na ostatnią chwilę.
14: Podejrzewam, że jedną z największych obaw rodziców jest pytanie: a co jeśli moje dziecko nie zda?
16: To rzeczywiście pytanie, które rodzice mogą mieć, ale staramy się zmieniać sposób patrzenia na egzamin. Oczywiście chcemy, żeby kursant osiągnął jak najlepszy wynik, ale równie ważna jest sama droga. Dziecko zdobywa doświadczenie, sprawdza swoje umiejętności, uczy się radzić sobie z emocjami i dostaje informacje, nad czym jeszcze popracować.
15: Nie chcemy też budować atmosfery "musisz zdać, bo inaczej poniosłeś porażkę". Egzamin ma być kolejnym krokiem, a nie źródłem ogromnej presji. Najważniejsze jest to, żeby dziecko po takim doświadczeniu pomyślało: dałem radę, mogę spróbować czegoś więcej.
14: No właśnie, to po co właściwie zdawać taki egzamin? Co daje certyfikat Cambridge?
16: Przede wszystkim jest to obiektywne potwierdzenie znajomości języka. Certyfikaty Cambridge są rozpoznawalne i uznawane przez wiele uczelni, pracodawców i instytucji na całym świecie.
15: A dla nas bardzo ważne są też efekty, których nie da się wpisać w certyfikat. Dziecko zaczyna wierzyć w swoje możliwości, widzi, że poradziło sobie z jednym poziomem, więc zaczyna myśleć o kolejnym.
14: A jak na ten proces patrzą rodzice?
16: Bardzo często zwracają uwagę właśnie na rozwój pewności siebie. Jedna z opinii, która szczególnie dobrze pokazuje sens całego procesu, brzmi: egzamin daje dużo możliwości. W przyszłości otwiera wiele drzwi do różnych prac, szkół, po prostu swobodnej komunikacji za granicą. Rodzice widzą więc nie tylko wynik egzaminu, ale to, że język staje się realną umiejętnością, którą dziecko będzie mogło wykorzystać w przyszłości.
15: Słyszymy też bardzo prostą, ale ważną refleksję. Bez języka obcego w dzisiejszym świecie ciężko się odnaleźć. I rzeczywiście, język angielski coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale narzędziem potrzebnym w edukacji, pracy, podróżach i codziennym życiu.
14: Czy zauważyłyście, że po egzaminie dzieci zaczynają inaczej podchodzić do nauki?
16: Tak. Kiedy dziecko przez dłuższy czas pracuje nad konkretnym celem, a później widzi efekt swojej pracy, dostaje bardzo ważny komunikat: systematyczność działa.
14: Czyli egzamin Cambridge nie powinien być traktowany jako koniec nauki.
15: Zdecydowanie nie. To raczej kolejny punkt na drodze.
14: Egzamin Cambridge to nie tylko certyfikat i wynik na papierze, ale również doświadczenie, które może nauczyć dziecko samodzielności, radzenia sobie ze stresem i wiary we własne możliwości. A później może być impulsem do tego, żeby sięgnąć po kolejne cele. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o przygotowaniu do egzaminów Cambridge lub sprawdzić, który poziom będzie odpowiedni dla dziecka, młodzieży czy osoby dorosłej, warto skontaktować się ze szkołą językową British House. Moimi gośćmi były dzisiaj lektorki British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dziękuję bardzo.
15: Dziękujemy i do usłyszenia.
16: Dziękujemy, do widzenia.
13: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
3: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Wam. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Ostatnie dni na głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mamy tam także projekty rodem z Sochaczewa. Oświatowe powołania dyrektorów i świętowanie nauczycielskich jubileuszów w sochaczewskim ratuszu. W tym serwisie zajrzymy też do gminy Sochaczew. Podczas ostatniej sesji zabezpieczono dodatkowe środki na budowę placu zabaw przy nowym żłobku i przedszkolu w Kątach. Jowita Leszczyńska, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Jeszcze tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 30 milionów złotych. To mieszkańcy zdecydują, które pomysły dostaną dofinansowanie.
8: Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty. No i zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych. Ten budżet Zadyski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli. To oni decydują, jakie projekty będą realizowane.
7: Mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Z naszego terenu zgłoszono trzy projekty. Pierwszy, Smart Sochaczew, dotyczy kontynuacji doświetlenia przejść dla pieszych. Drugi, Energia Zmiany, organizacji projektu prozdrowotnego i społecznego. A trzeci, pod hasłem Pomoc Okresowa, dostarczenia dystrybutorów z podpaskami i środkami higienicznymi do szkół.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Dyrektorem przedszkola numer 3 w Sochaczewie przez kolejne 5 lat będzie Katarzyna Proch, a zespołu szkolno-przedszkolnego w Chodakowie Zbigniew Tępczyk. Burmistrz wręczył im uroczyście akty powołania na te stanowiska. W ratuszu świętowano także jubileusz 40-lecia pracy zawodowej, jaki w tym roku obchodzą Anna Kuliś, dyrektor czwórki, i Katarzyna Orzelska, dyrektor jedynki. Nowy żłobek i przedszkole w Kątach wkrótce zyska plac zabaw. Jego koszt będzie wyższy niż zakładano, ale radni gminy Sochaczew zgodzili się przesunąć kwotę 170 tysięcy złotych zaoszczędzoną przy remoncie drogi w Rozlazłowie na tę właśnie inwestycję.
9: Ogłosiliśmy przetarg na realizację tego zadania. Koszty są, tak jak Państwo widzicie, no sporo wyższe niż zakładaliśmy, no ale no niestety tak to się kształtuje, więc chcąc wykonać to zadanie, no musimy dołożyć pieniążków.
7: Mówiła Marlena Kunikowska, skarbnik gminy Sochaczew.
10: Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
11: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, to znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje tutaj kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
10: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
12: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosku.
10: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
13: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki w branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
10: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: A dzień dobry. 4 minuty minęło od 14, a tutaj 22 stopnie w Sochaczewie z chmurami. To znaczy, że odczuwa na temperatura ciut niższa, odrobinę niższa. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę, a perspektywa najbliższych dni jest niezła, dlatego że musimy przetrwać ten weekend i ten tydzień na poziomie temperatur 20-22 stopni, 19 może nawet, ale piątek i sobota ma popadać i potem 26-24, cieplutko w przyszłym tygodniu. I ja wiem, że dorośli po pracy będą mogli zachwycać się słońcem, ewentualnie wziąć urzędkę i mieć wolne, a dzieciaki i nauczyciele będą harować w szkole, przynajmniej w tej pierwszej części dnia. Jedna i druga strona nie jest poszkodowana, zwłaszcza, że można zająć się planami na popołudnie słoneczne właśnie na początku przyszłego tygodnia. I to jest fajna perspektywa. Temperatury powyżej 20 stopni spokojnie do połowy miesiąca jeszcze z nami zostaną.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
15: Dużo dobrej muzyki to jest plany niezawodny, moi drodzy. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Takie przysłowie znalazłem na dzisiaj. No i taka prawda, że ten wrzesień jest takim tąpnięciem, że człowiek zdaje sobie sprawę, że już lato upływa, trochę tych cieplejszych dni będzie może mniej, ale cały czas są i trzeba się z tego cieszyć. W tej godzinie oczywiście na pewno rozmowa z gościem dnia. Muzyka Inner Circle, do tego Marta Podulka za moment, więc gramy. Radio Sochaczew dla Was. Na, na, na.

13 minut minęło od godziny 14. Pierwszą rzecz z dwóch najważniejszych już wiemy, czyli jaka będzie pogoda w najbliższych dniach. Drugą ważną rzeczą jest to, jakie aktywności będzie można zaplanować i co zrobić. A jedną z tych aktywności będzie oczywiście kibicowanie naszym rugbistom, którzy już w najbliższą niedzielę zagrają z aktualnymi mistrzami Polski. Będziemy mieć wielki, wspaniały mecz właśnie na Stadionie Miejskim na Sochaczewskiej Marakanie i będziemy mieć też pretekst, żeby zadzwonić do radia, bo mamy bilety dla Was, moi drodzy, więc warto słuchać przed godziną 15. Właściwie to warto słuchać Radia Sochacze w cały czas. Na horyzoncie rozmowa z gośćmi dnia, z gościem dnia, a później właśnie pobawimy się w jakiś konkurs, tak żebyście mieli pretekst do kibicowania naszym rugbystom. Bilety będą rozdawane w Radiu Sochacze dzisiaj i jutro. Warto nas słuchać. Marta Podulka, Nieodkryty ląd w Radiu Sochaczew i za moment obiecana rozmowa z gościem dnia.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Mateusz Niwiński, dyrektor artystyczny Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Dzień dobry.
18: Dzień dobry państwu, witam.
17: Już najbliższy weekend folklor zawita do Żelazowej Woli, a to za sprawą Festiwalu Kultury Regionalnej. Dwa dni wypełnione tak naprawdę i tańcem, i muzyką, i rękodziełem, ale tutaj w tej edycji szczególne nastawienie jest właśnie na taniec, na muzykę.
18: Zależy nam, żeby pokazać źródła, korzenie muzyki Fryderyka Chopina. Dlatego będzie dużo muzyki tradycyjnej do tańca. To jest bardzo ważne, bo myślę, że nie byłoby tej twórczości, tej wspaniałych mazurków, gdyby Chopin nie natknął się na wiejskich muzykantów, których słuchał, z którymi muzykował. Mamy takie przekazy. Dlatego stworzyliśmy pierwszy raz na festiwalu namiot tańca, taką oddzielną, autonomiczną przestrzeń dla granej muzyki do tańca z parkietem. Przygotowaliśmy warsztaty taneczne z Akademią Tańca Tradycyjnego. Poprowadzi je Piotr Zgorzelski ze swoją drużyną, gdzie będzie można poznać, doświadczyć takiego tańca niestylizowanego.

0: Innego, takiego jak tańczono właśnie na wiejskich zabawach, w karczmie, będą kujawiaki, kujony, oberki, to są te tańce takie wirowe, typowo mazowieckie, których naprawdę no, warto doświadczyć, bo jest to niebywałe przyjemność wirować do muzyki granej na żywo. Wieczorem od 19 do północy gramy do tańca, jest cała lista kapel z różnych miejsc Polski, grających właśnie taką muzykę niestylizowaną, taką z przekazu, że tak powiem, z pokoleń na pokolenie, taką surową, ale bardzo piękną. Także bardzo zachęcam, bo to jest właśnie, jeżeli chcemy poznać, zrozumieć do końca jakby ten fenomen muzyki chopinowskiej, to nie sposób nie doświadczyć takiej muzyki wiejskiej, muzyki źródeł.
1: I to w sobotę będzie się działo?
0: To się będzie działo w sobotę. Niedziela to jest dzień dedykowany przekazowi tradycji. Zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi. Będzie cała grupa takich zespołów młodzieżowych, dziecięcych ze swoimi mistrzami, którzy w swoich miejscach kultywują, praktykują, przekazują stare tradycje muzyczne. Dzieci grają dzieciom, to będą zabawy, tańce tradycyjne, czyli taka forma też uczestnicząca, to nie jest do oglądania, do słuchania, tylko do uczestniczenia, żeby już od małego doświadczać tej tradycji, bo takie to było i takie być powinno. W ten sposób najlepiej, myślę, się z tym spotkać.
1: Ale będą też muzyczne bajki dla dzieci? Co to takiego?
0: Może tak szczegółowo opowiem. Między 11 a 12 muzyczne bajki
1: to
0: Basi...
1: Niedziela, jeszcze dodajmy.
0: Tak, Basi Waldowskiej. To są ludowe bajki. Basia jest opowiadaczką, śpiewaczką, wokalistką i w takiej aranżacji muzycznej będzie opowiadać bardzo ciekawe, ludowe bajki z naszej tradycji. Potem kolejna rzecz, taka bardziej performatywna. Gracze z Łęgu, wiosna, lato, jesień, zima, na wsiach wokół Wolsztyna. To są ludzie z Wielkopolski, młodzi, którzy grają muzykę stamtąd. Też pokazują tańce, zabawy, opowieści tradycyjne z tego regionu. Będą grały między innymi dudy, grają na dudach. To jest taki instrument, który w Wielkopolsce funkcjonuje do dziś, bardzo archaiczny. Później mamy kolejne grupy, już takie działania warsztatowe, taneczne. Mamy ognisko muzyki tradycyjnej z Roztocza, kapela Butrynów. Maria Siwiec, śpiewaczka z Radomskiego, ze swoimi uczennicami. Można pośpiewać z Marysią tradycyjne pieśni, kołysanki dla dzieci. To jest taka ludowa śpiewaczka, prawdziwa. Mazowieckie ognisko muzyki tradycyjnej z Garwolina. Też młodzież świetnie grająca właśnie stare oberki, stare polki, tańce z Mazowsza Leśnego. Jan Szymański, skrzypek z Łowickiego, z zespołem dziecięcym z Bedlna, to jest Łowickie. Także kilka regionów tutaj różnych można poznać, od Wielkopolski poprzez Roztocze, Lubelszczyznę, aż po Łowickie. Wracając jeszcze do soboty i nocy tańca, wymienię tylko kilka takich elementów tej wieczornej części. Otworzy to w ogóle taka ciekawa sytuacja o 16:00, mazurkowe jam session. Wiejscy muzykanci razem z jazzmenami będą improwizować, będą przegrywać się, jak to się mówiło dawniej, na różne tematy, improwizacje. Będzie Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki, Rafał Kądziela, Patryk Peterson i śpiewaczki ludowe Maria Siwiec, Bogusława Drzewiecka. To będzie taka żywa sytuacja, ciekawa. Wszystko tam się może wydarzyć. Od 19:00 gramy do tańca. Wymienię też kapele, które pojawią się na scenie. Kapela Barbary Michalec, to jest Powiśle Kieleckie. Bardzo piękna muzyka tradycyjna właśnie tutaj z Nadwisły. Mamy kapelę Niwińskich, tutaj w mojej osobie reprezentuje ten zespół. Maria Siwiec oczywiście, śpiewaczka z Radomskiego, gracze z Łęgu, z Wielkopolski, muzyka dudziarska. Bogusława Drzewiecka, kapela Jeremiego Kowalskiego, Łowickie. Kapela Kazimierza Marcinka, to są muzykanci z Podkarpacia. a także Oberkas Travel i Mazurek Profanum. To są takie dwa projekty, które łączą współczesną muzykę z muzyką tradycyjną, jazzujące, improwizujące, ale to jest wszystko do tańca i oczywiście Akademia Tańca Tradycyjnego. Piotr Zgorzelski będzie prowadził parkiet, będzie prowadził zabawy, wciągał ludzi w tą taneczną kulturę tego wieczoru.
1: Niezwykle bogaty program, bardzo dużo znanych nazwisk i znanych kapel. Pan, tak jak już powiedział, będzie reprezentował kapelę Niwińskich, a wcześniej wspomniał pan o dudach, że też wybrzmią. Domyślam się, że tych instrumentów tradycyjnych, których nie usłyszymy na co dzień, będzie więcej. Czy również kapela Niwińskich ma takie instrumenty? Ewentualnie, czy wie pan, jakie instrumenty jeszcze usłyszymy podczas festiwalu?
0: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo jeżeli przenosimy się w czasy Chopina, to też chcemy opowiadać o właśnie brzmieniu tej muzyki, którą on mógł słyszeć właśnie na wsi. A był to świat jeszcze bardzo dużej różnorodności i bogactwa muzyki tradycyjnej. I od wspomnianych dud, które grały nie tylko na Wielkopolsce, ale też w innych regionach, one po prostu zanikły. To jest bardzo, dla osób, które może nie kojarzą do końca, bardzo archaiczny instrument zrobiony ze skóry koziej, taki worek z piszczałkami, kojarzony trochę ze Szkocją, ale to nie...
1: To nie takie dudy.
0: To nie te dudy. Polska też słynęła z muzyki dudziarskiej. I za czasów Chopina jak najbardziej dudziarze grali po karczmach, nawet na Mazowszu. Ale takim wiodącym instrumentem, który też oczywiście będzie można usłyszeć w sobotę, są skrzypce, muzyka skrzypcowa. Skrzypce już w XIX wieku były takim dominującym instrumentem w Polsce nizinnej, również nie tylko w górach. Kujawiaki, mazurki, oberki grywali muzykanci właśnie na skrzypcach. Do tego usłyszymy basetle, czyli taki instrument rytmiczno-harmoniczny, taka duża wiolonczela. Chopin też grał na dwustrunnej basetli przyniesionej przez jego ciotkę ze Strychu podczas dożynek. Jest taki ciekawy opis, jak tam z muzykantami sobie dżemował, jak to się mówi. Będą bębny oczywiście obręczowe, barabany, będzie harmonia trzyrzędowa. To jest taki instrument, który też na polskiej wsi się zadomowił na dobre. Nie mylić z akordeonem, bardzo piękne brzmienie. Klarnet oczywiście. Także tak gdzieś tam od tego XIX wieku do początku XX wieku, taka oś czasu, i pokazujemy tą najstarszą, najpiękniejszą muzykę taneczną. Z każdego z tych regionów będą te melodie, które rzeczywiście są takie typowe dla tych miejsc, tak?
1: Ale będą też recitale.
0: Będą też recitale, oczywiście. To jest obowiązkowy punkt programu wszelkich wydarzeń w Żelazowej Woli, bo chcemy też słuchać muzyki chopinowskiej w wykonaniu właśnie świetnych młodych pianistów. I w sobotę i w niedzielę o tej samej porze, 12-13 i 15-16 recitale na małej scenie koło dworku. Także będzie można to wszystko sobie, gdzieś tam będzie się przenikać. Mazurki Chopina, mazurki wiejskich muzykantów. Myślę, że to jest fantastyczna okazja, żeby doświadczyć tego dziedzictwa kulturowego, naszej muzyki, naszych korzeni.
1: Ale też ciekawa sprawa, bo będzie narodowe czytanie, to z kolei w sobotę, więc będzie można przy dźwiękach muzyki...
0: Dziady.
1: Posłuchać dziadów. Tak.
0: Czytamy dziady, tak. Oczywiście wokół namiotu tańca stoiska, stragany rękodzielników ludowych, twórców ludowych, warsztaty. Też oczywiście będzie można nabyć jakieś piękne wyroby rdzennych twórców. Więc duże spotkanie z tradycją i kulturą mazowieckiej wsi.
1: To jeszcze na zakończenie proszę o takie zaproszenie skierowane do słuchaczy z przypomnieniem, gdzie, kiedy, o której godzinie odbędzie się Festiwal Kultury Regionalnej.
0: Zapraszam jeszcze raz na 4. Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli w najbliższą sobotę i niedzielę. Zaczynamy od godziny 13 w sobotę. Kończymy nocą tańca o północy. Od 19 kapele grają bez przerwy do tańca. Niedziela od 11 do godziny 19. Dzień dla rodzin z dziećmi, dla dzieci, muzyka tradycyjna dla najmłodszych, opowieści, warsztaty, tańca, muzykowanie, słuchanie.
1: I to wszystko za darmo, bo wstęp jest tego, w tych dniach do Żelazowej Woli bezpłatny. Dlatego tym bardziej warto, myślę,
0: zapraszamy,
1: skorzystać. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Mateusz Niwiński, dyrektor artystyczny Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli.
0: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
3: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
2: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
3: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
2: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
3: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Do godziny 15:00 Ray Dalton za nami, Blood Running, no i Kuba przed nami. Natomiast jeszcze jedna ważna sprawa, którą wam obiecałem, czyli bilety na niedzielny mecz rugby. Gramy na Marakanie, gramy z bardzo ciekawym rywalem, zresztą czołówka Ekstraligi Polskiej. W związku z tym pytanie konkursowe na początek będzie bardzo proste. Z kim zagra Orkan Sochaczew w najbliższą niedzielę 6 września o godzinie 15:30 właśnie w Sochaczewie Przywarszawskiej? 46 860 3 22 22. Kto będzie rywalem naszych rugbistów? Jeżeli wiecie, podwójne zaproszenie oczywiście będzie wasze. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
1: Dawid.
0: Dawidzie, drogi, z kim gramy? Z kim gramy w niedzielę? Kto wie? 46 863 22 22. Szybkie pytanie. Z kim gramy w niedzielę? Do zgarnięcia jest podwójne zaproszenie na mecz Orkan Sochaczew kontra, no właśnie, ci rywale, których musicie wskazać. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
2: Ania.
0: Aniu, droga, z kim my gramy?
2: Z Pogonią Wędnia Siedlce.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Mecz o 15:30, z kim się wybierzesz?
2: Z mężem.
0: Z mężem. Jak ma mąż na imię?
2: Robert,
0: dobrze. To Robert kupuje kwiaty, a ty go zabierasz na mecz, bo masz bilety, dobra?
2: Okej, dziękuję bardzo.
0: Wspaniale, superancko, podoba mi się ten plan. Za moment opowiem ci, jak odebrać bilety, to proszę cię, nie rozłączaj się tylko, dobra?
2: Dobrze, dziękuję.
0: A to powiedz mi jeszcze, kogo poza mężem pozdrawiamy? Antena jest twoja.
2: A wszystkich znajomych Sochaczewa i tą ekipę Radia Sochaczew.
0: Super, bardzo ci dziękuję, nie rozłączaj się, my za moment sobie porozmawiamy o tym, jak odebrać bilety.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
10: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
11: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
13: Jest 15, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Thank you. Skażona woda w gminie Nowa Sucha. Są pewne podejrzenia. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zaglądamy do gminy Młodzieszyn, gdzie zrealizowano drugi etap budowy oświetlenia. Będzie też o szkole podstawowej nr 4 w Sochaczewie i jej planach na ten rok szkolny. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Władze gminy Nowa Sucha wyciągają wnioski z trudnej sytuacji związanej ze skażeniem wody na jej terenie. Przez kilka dni mieszkańcy nie mogli korzystać z wodociągów w celach spożywczych i higienicznych. Dobrą wodę dostarczał im samorząd. Jak mówi wójt Maciej Monika, są w tej sprawie istotne podejrzenia.
15: Tydzień temu były pobierane próby na stacjach uzdatniania wody. Takie próby są pobierane regularnie. W piątek wyniki tych prób i okazało się, że jest podejrzenie, że woda w części wodociągu produkowana przez dwie stacje uzdatniania może być skażona. I ja mówię, są podejrzenia, dlatego że pewności nie ma i po analizie całej sytuacji już teraz na spokojnie skłaniamy się ku temu, że woda nie była skażona, natomiast zostały skażone wtórnie próbki, że po prostu firma akredytowana, która od kilkunastu lat pobiera u nas próby wody. Tym razem pracownik się nie wykazał właściwą odpowiedzialnością i będziemy oczywiście dochodzić swoich roszczeń, jeśli chodzi o to.
14: Co ważne, samorząd musiał jednak zareagować tak, jakby woda faktycznie była skażona.
15: Musieliśmy zadziałać naprawdę bardzo stanowczo, ponieważ wtedy nie byliśmy pewni, że taka sytuacja ma miejsce. Musieliśmy wodę sprowadzać dla części mieszkańców gminy również do mycia, nie tylko do picia.
14: W oparciu o środki budżetu województwa mazowieckiego w gminie Młodzieszyn zrealizowano drugi etap budowy oświetlenia energooszczędnego. Koszt zadania wyniósł ponad 200 tysięcy złotych. To w ramach programu Mazowsze dla klimatu. Ale to nie jedyny marszałkowski program realizowany w gminie.
16: Podpisaliśmy również umowę w ramach programu Mazowsze dla sportu na realizację zadania pod nazwą budowa siłowni zewnętrznej w Młodzieszynie. Przedmiotem zadania jest wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej z możliwością regulacji obciążenia zlokalizowanej na terenie istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. Przewidywany całkowity koszt zadania to 140 tysięcy złotych.
14: Ten tydzień mija większości z nas pod znakiem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W szkole podstawowej nr 4 w Sochaczewie będzie się w tym roku uczyć ponad 500 uczniów. Jak zdradza dyrektor Anna Kuliś, kalendarz wydarzeń w placówce jest już zaplanowany do końca roku szkolnego.
17: Na pewno wrócimy do konkursów, które stały się tradycją naszej szkoły. Matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne, języka polskiego, festiwal nauki, który tutaj cieszył się również popularnością wśród uczniów naszej szkoły, więc na pewno będzie to się działo, a nowością jest pilotażowo wprowadzony tydzień projektowy w klasach czwartych, bo klasy czwarte i pierwsze to już etap nowej reformy pod hasłem Kompas Jutra i w związku z tym pilotażowo planujemy w kwietniu tydzień projektowy dla klas czwartych.
14: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
18: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
19: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
18: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
20: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak mam informację, o 62 osobach.
18: Jak mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: No i są powody do radości, dlatego że w życiu warto być optymistą, a przynajmniej lepiej być optymistą i realistą niż pesymistą. A optymista mówi tak, moi drodzy, kochani, 22 stopnie w Sochaczewie, wiatr lekki do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza, więc można oddychać pełną piersią i to są powody do radości, a jeszcze jeżeli będziecie spacerować popołudniem, to bez parasola, bo padać nie powinno. Także widzicie, a pesymista powie, że dzisiaj nie pada, ale prędzej czy później będzie padać. I też ma rację, ale to nie znaczy, że przed deszczem musimy się chronić w domu. Można przecież wziąć parasolkę ze sobą, można przecież ubrać się cieplej, by w piątek czy w sobotę nie być zaskoczonym. I 22 stopnie będziemy mieć właśnie jutro i pojutrze, ale może popadać niedziela na poziomie 19 stopni, za to dużo słońca, bo 22-26 stopni nawet we wtorek na początku przyszłego tygodnia. I to są powody do radości. Korzystajmy z tych, może nie wakacji, ale z tych dni słonecznych, które jeszcze z nami są i będą.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
13: Co tu dużo mówić? Trzeci dzień września, czwartek, Izabela, Szymon, Gerard i Grzegorz świętują imieniny. 7 po 15 mamy Sombra na horyzoncie. Janie Dąbrowską, a to już Mał City, czyli napalona piosenka w Radiu Sochaczew.

0: Pięknie nam to wyśpiewała oczywiście Ania Dąbrowska. 18 minut minęło od godziny 15. Nathan Ivan przed nami między innymi 21 Reasons. Potem między innymi Ariana Grande ma nam audycja sponsorowana, ale i Erwik Pritz się trafi, czy chociażby męskie granie z 2020 roku. W tej godzinie oczywiście także mogę wam obiecać, że rozdamy bilety na mecz rugbystów, który już w najbliższą niedzielę o godzinie 15.30. No i zerknę jeszcze za momencik dla was na tusohaczew.pl. Zobaczymy, co dobrego dzieje się w mieście i jakich wydarzeń należy wypatrywać w niedalekiej przyszłości. O tym wszystkim właśnie na 94.9. Mam nadzieję, że fajnie spędzacie czas, mam nadzieję, że to już jest taka pora, że przebieracie trochę nogami, żeby wyjść z pracy, ewentualnie wracacie do domu. No to bezpiecznej drogi z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć.

0: Przeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
3: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
3: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
9: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Sochaczew, pan Dariusz Krupa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
9: Panie wójcie, za kilka dni mieszkańcy zdecydują o pana dalszej pracy. I na początek takie pytanie, co po 2,5 roku kadencji sądzi pan o pracy w samorządzie?
2: Szanowni państwo, pragnę przypomnieć, że miałem zaszczyt pracować w gminie Sochaczew już wcześniej przez 10 lat. Praca w samorządzie jest znacznie trudniejsza niż może się wydawać z zewnątrz, ale daje też ogromną satysfakcję. Każda decyzja dotyczy konkretnych ludzi i ich rodzin, bezpieczeństwa i przyszłości. Dlatego odpowiedzialność jest naprawdę duża. Nauczyłem się, że nawet najlepszy pomysł musi przejść przez przepisy, uzgodnienia i procedury, a jego efekty często widać dopiero po kilku miesiącach. Przy tych decyzjach dobrze mieć oparcie w Radzie Gminy. Bywały chwile trudne, pełne presji i niesprawiedliwej krytyki. Jednak spotkanie z mieszkańcami oraz widok zrealizowanych inwestycji przypominają mi, po co podjąłem się tego zadania. Po 2,5 roku wiem jedno. Samorząd wymaga cierpliwości, pokory i odporności. Ale przede wszystkim serca do ludzi. Mimo wszystkich trudności nadal uważam, że warto pracować dla naszej wspólnoty.
9: I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do planu ogólnego. Czy radni, którzy zdecydowali o dalszych poprawkach, będą również brali odpowiedzialność za możliwe konsekwencje braku planu, w szczególności dla nowych WZ-ek i planów miejscowych?
2: Tak, ale myślę, że zacznę od tego, że nie uchylam się od odpowiedzialności za przygotowanie projektu, ale ostateczną oczywiście decyzję podejmuje Rada Gminy. Udało się zwiększyć tereny mieszkaniowe o niemal 60 hektarów. To jest około 800 domów więcej. Przeanalizowano 1011 uwag po wyłożeniu planu i to są właśnie konsekwencje później uwag mieszkańców. Przedstawiono radnym. Radni, którzy zdecydowali o dalszych poprawkach, mają świadomość, że brak planu zablokuje nowe WZ-ki i uchwalenie planów miejscowych. W przestrzeni publicznej istnieje informacja, że uchylam się przed konfrontacją w sprawie planu ogólnego. A zatem informuję państwa, że poprosiłem o zwołanie dwóch komisji, które odbyły się 6 sierpnia w tej sprawie i 20 sierpnia, na których omawialiśmy sprawy planu ogólnego. Słuchając mieszkańców i ich uwag, postanowiłem, ażeby dokonać poprawnej weryfikacji sporządzonego planu, podpisać umowę z dodatkowym urbanistą, który dokonał właśnie ponownej analizy i sprawdził pracę naszych urbanistów, wypowiadając się o niej pozytywnie. Urząd wykonał swoją pracę. Rada Gminy ma pełne prawo wprowadzać zmiany i poprawiać projekt. I właśnie obecnie to robi. Odpowiedzialność za plan ogólny jest wspólna i nie można przypisywać jej wyłącznie wójtowi bądź radzie.
9: I kolejna sprawa. W środę odbyła się rozprawa dotycząca rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez grupę referendalną. Co może pan, panie wójcie, powiedzieć na ten temat?
2: No tak, drodzy państwo, zdecydowałem się skierować tę sprawę do sądu, ponieważ mieszkańcy mają prawo podejmować decyzje na podstawie faktów, a nie na podstawie nieprawdziwych informacji. Sąd Okręgowy w Płocku zakazał pełnomocnikowi grupy referendalnej dalszego rozpowszechniania 4 informacji zawartych w ulotce i nakazał ich sprostowanie. Chodzi o twierdzenia dotyczące braku ofert dla seniorów, drastycznego spadku wydawanych decyzji WZ, zasad zatrudnienia w urzędzie oraz ograniczonej dostępności mieszkańców do władz. Od początku powtarzam, drodzy państwo, że można mnie krytykować, można nie zgadzać się z moimi decyzjami, ale jednak clue to jest to, że mieszkańcy zasługują na prawdę. W tak ważnej sprawie emocje i spory nie mogą zastępować faktów. Dlatego skierowałem sprawę do sądu i cieszę się, że sąd w 4 kwestiach podzielił moje stanowisko.
9: Teraz kwestia budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła jego wykonanie. I natomiast mimo tej pozytywnej oceny, komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium. Skąd zatem tak różne oceny tej samej sytuacji?
2: Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła dokładnie wykonanie mojego budżetu i negatywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie mi absolutorium. Część radnych dokonała natomiast świadomych, błędnych decyzji. Fakty finansowe są jednoznaczne. Budżet został wykonany prawidłowo, a gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Niezrozumiałe jest, że rzetelna praca jest przedmiotem świadomych manipulacji. Przykre jest to, że praca wielu ludzi, bo nie tylko moja, została oceniona tak krzywdząco przez część radnych. Podsumowuję i to, drodzy państwo, bardzo ważne. Prawidłowe wykonanie budżetu za rok 2025 to 86,51, a nie tak, jak zostało to przedstawione przez komisję rewizyjną, 57,3.
9: I teraz będzie o S50. Pan uczestniczył w przygotowaniu sprzeciwu przeciwko wariantowi czwartemu. Proszę wymienić konkretne działania, które pan podjął w tej sprawie.
2: Drodzy państwo, od początku jasno sprzeciwiałem się wariantowi W4. Wiedzą to państwo, ponieważ uczestniczyłem na wielu spotkaniach. Już na początku maja organizowaliśmy w urzędzie spotkanie, w którym uczestniczyło około 100 mieszkańców, a następnego dnia ich stanowisko wraz z moim zostało przekazane do generalnej dyrekcji. Uczestniczyłem też w spotkaniach i konsultacjach. Wspieraliśmy zbieranie podpisów, między innymi jako udostępnienie namiotu do zbierania podpisów podczas dożynek, a to nasze największe wydarzenie przecież w gminie. Uchwałę Rady Gminy z 29 października 2025 przekazaliśmy projektantom Generalnej Dyrekcji, Ministrowi Infrastruktury i Premierowi. Stowarzyszenie S50 zarzuca mi, że nie chciałem podpisać porozumienia sprzeciwu. Nie podpisałem z bardzo jasnego powodu, ponieważ żaden taki dokument nigdy oficjalnie nie wpłynął do urzędu. Byłem, jestem i pozostanę przeciwnikiem wariantu, który dzieli naszą gminę i zagraża domom naszych mieszkańców.
9: I kolejny temat. W programie telewizyjnym zasugerował pan związek referendum z możliwym przejęciem gminy przez miasto. Władze miasta zażądały sprostowania. Czy posiada pan konkretne informacje potwierdzające taki związek, czy była to pana polityczna ocena sytuacji?
2: Moja wypowiedź była oceną sytuacji, wskazaniem zagrożenia, a nie oskarżeniem, że miasto Sochacze formalnie organizuje referendum lub zbiera podpisy. Szczegóły przedstawimy w oświadczeniu na naszej stronie. Obawy nie wzięły się jednak znikąd. Trwa przecież publiczna dyskusja o gminach obwarzankowych, zmianach granic i wzmacnianiu miast kosztem otaczających je gmin. Doświadczamy działań miasta, również dotyczących Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych, dowiadując się z internetu zamiast bezpośredniej rozmowy. Jako wójt mam obowiązek informować naszych mieszkańców o tego typu działaniach i bronić samodzielności naszej gminy i uczciwie mówić o dostrzeganych zagrożeniach, przedstawiając fakty w postaci konkretnych dokumentów.
9: I takie pytanie już na koniec, panie wójcie. Dlaczego mieszkańcy powinni pozwolić panu dokończyć kadencję?
2: Zostałem wybrany w demokratycznych wyborach większością głosów. W tak krótkim czasie udało się nam zrobić naprawdę bardzo wiele rzeczy. To jest sukces wszystkich mieszkańców. Od dłuższego czasu jednak trwa na mnie swoiste polowanie, Powtarzane są zarzuty, półprawdy i ocena, konkretne fakty dotyczące pracy gminy często schodzą na dalszy plan. Dlatego dziś opowiadam swoją historię i pokazuję mieszkańcom liczby, dokumenty oraz wykonane inwestycje. Ta gmina jest dla mnie czymś znacznie więcej niż stanowiskiem. Każdego dnia walczę o jej rozwój, bezpieczeństwo i samodzielność, mimo sporów, ataków i ciągłego podważania mojej pracy. Nie twierdzę, że wszystko było idealnie, ale nigdy nie zabrakło mi uczciwości, determinacji ani odpowiedzialności. Proszę mieszkańców, aby nie pozwolili, by konflikt przekreślił ich wybór i przerwał pracę rozpoczętą dla naszej wspólnej gminy. Pozwólcie mi dokończyć kadencję, dotrzymać złożonych obietnic i udowodnić czynami, że waszego zaufania nie zawiodłem. Powtórzę raz jeszcze. Gmina nigdy nie była dla mnie stanowiskiem. Jest miejscem, w którym żyję, spotykam ludzi i za które czuję się odpowiedzialny. Niezależnie od tego, co przyniosą najbliższe dni, pozostanę człowiekiem oddanym gminie Sochaczew i jej mieszkańcom. W najbliższą niedzielę zostańcie w domach i nie wspierajcie frekwencji.
9: I tutaj musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był wójt gminy Sochaczew, pan Dariusz Krupa.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
3: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Wielkich utrudnień w Sochaczewie nie ma i to jest dobra informacja, natomiast w centralnej części miasta zaskoczenia też nie będzie. Trojanowska, Aleja 600-lecia, okolice Staszica i Trauguta, no i oczywiście ulica Warszawska, którą jedziecie wolniej po tej części Bzury. Po drugiej stronie, jak już przejedziecie przez most ciasno na skrzyżowaniu, gdzie Płocka z Łowicką i Gawłowską się łączą. Tutaj też ciaśniutko właśnie. Obwodnica w pełni przejezdna, w okolice Ronda Kuznocińskiego samochodów może nieco więcej, no i sporo aut na 50-ce czeka na wjazd do miasta i na obwodnicę właśnie na wysokości już bazy wojskowej. Do tego wszystkiego drogi wylotowe, za to przejezdne. No i spora aut na odcinku między Warszawą a Sochaczewem, czyli tutaj na 92 i 580. W Błoniu ciasno i są utrudnienia. Ołtarzew, Żbików, Pruszków, czyli ten przejazd między Ołtarzewem właśnie ulicą Ceramiczną, to tutaj faktycznie postoicie. Ożarów, przez Ożarów wolniej, Stare Babice i Leszno, czyli 580. Tutaj też przez większe miejscowości pojedziecie wolniej. W pozostałych miejscach drogi drożne, przejezdne, a jeżeli byście natrafili na utrudnienia, dzwońcie do nas, informujcie innych. 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radio Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy, żebyście nie byli zaskoczeni, gdy powiem, że to też jest moment, gdy możecie zadzwonić do Radia Sochaczew i wygrać podwójne zaproszenie na niedzielny mecz naszych rugbistów przy Warszawskiej 86 września w niedzielę o 15:30 mecz Orkan Sochaczew Aventa Pogoń Siedlce. Pytanie konkursowe będzie dotyczyło naszego wspaniałego stadionu. Jak jest nazywany potocznie, slangowo i branżowo, rugbowo w świecie kibiców? Jak ten nasz stadion miejski jest nazywany? Jeżeli znacie odpowiedź, to bilety dwa będą wasze. 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew. Mecz Orkan Sochaczew Aventa Pogoń Siedlce 6 września w niedzielę o godzinie 15:30. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się?
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
1: Chciałem odpowiedzieć na pytanie.
0: Tak, ale poproszę o twoje imię i proszę przycisz radio, żebyśmy się lepiej słyszeli, żebyś słyszał w telefonie to, co się dzieje. Dobra.
1: O, teraz już lepiej?
0: Fantastycznie. Jak masz na imię?
1: Marcin.
0: Marcinie, drogi, pytanie konkursowe. Jak w slangu nazywa się branżowo nasz stadion miejski rugbowy?
1: Oczywiście Marakana.
0: Bardzo dobra odpowiedź. A skąd ta nazwa?
1: Od stadionu Marakana, w którym mieści się w Brazylii.
0: Tak jest, bardzo dobra odpowiedź. Także mam nadzieję, że na tej Marakanie zasiądziesz ze sobą towarzyszącą, dlatego że bilety dwa są twoje. Jaki będzie wynik w tym meczu?
1: Oczywiście wygra Orkan.
0: Też mam taką nadzieję, bardzo. Wielkie, wielkie gratulacje. Kogo pozdrawiamy?
1: No, chciałem pozdrowić swoją żonę Magdalenę.
0: Z żoną idziesz na mecz, czy kogoś innego bierzesz?
1: Tylko z żoną.
0: A, tylko z żoną, dobrze. To w takim razie gratulacje dla ciebie i dla żony Magdaleny. No i proszę cię, nie rozłączaj się, za moment porozmawiamy o odbiorze biletów, także wielkie gratulacje.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
10: Minęła 16, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w Lubiejewie. Nie żyje były sochaczewski rugbista. Gala 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej już w najbliższy weekend. W tym samym czasie Żelazowa Wola zaprasza na Festiwal Kultury Regionalnej. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło wczoraj w Lubiejewie. Niestety w wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym kierujący jednośladem zginął na miejscu. To 49-letni Marcin Stachniuk, były rugbista Orkana, który do końca czynnie wspierał klub. Lokalne środowisko sportowe łączy się dziś w poczuciu dużej straty i składa wyrazy współczucia rodzinie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie gotowe do gali 40-lecia istnienia placówki. Obchody odbędą się już w najbliższy weekend.
12: Obchody 40-lecia muzeum rozpoczną się 5 września. Z tej okazji planujemy zorganizować dwa pociągi retro prowadzone trakcją parową. Jeden z tych pociągów będzie jechał na trasie Sochaczew Wąskotorowy Wilcze. Natomiast drugi pociąg w skróconej relacji będzie jechał trasą Sochaczew Wąskotorowy Chodaków i z powrotem.
11: Główne uroczystości i atrakcje zaplanowano jednak dzień później, w niedzielę.
13: Tego dnia nasze obchody rozpocznie przejazd pociągu specjalnego z Warszawy Głównej do Sochaczewa. No i też rozpoczniemy właśnie na dworcu PKP. Tam rozpoczną się nasze uroczystości, po czym razem przejdziemy już na teren stacji wąskotorowej, do naszego muzeum, gdzie przeprowadzimy, można rzec, drugą część uroczystych obchodów prowadzoną przez gościa specjalnego, planujemy kursy wahadłowe. Pociągiem specjalnym u nas na wąskim torze i będą to kursy wahadłowe pod parą.
11: Mówił asystent muzealny Paweł Szymaniak. Tego dnia na terenie muzeum odbędą się też koncerty, m.in. zespołu Poparzeni Kawą 3.
14: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Także w najbliższy weekend w Żelazowej Woli odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Regionalnej. To okazja do zapoznania się z różnymi dziedzinami sztuki, którą tworzono dawniej pod wiejską strzechą. W tej edycji szczególny nacisk organizatorzy kładą na taniec.
15: Będzie dużo muzyki tradycyjnej do tańca. To jest bardzo ważne, bo myślę, że nie byłoby wspaniałych mazurków, gdyby Chopin nie spotkał się, nie natknął się na wiejskich muzykantów, których słuchał, z którymi muzykował. Dlatego stworzyliśmy pierwszy raz na festiwalu namiot tańca, taką oddzielną, autonomiczną przestrzeń z parkietem. Przygotowaliśmy warsztaty taneczne z Akademią Tańca Tradycyjnego. Będą kujawiaki, kujony, oberki. To są te tańce takie wirowe, typowo mazowieckie. Wieczorem od 19 do północy gramy do tańca. Jest cała lista kapel z różnych miejsc Polski.
11: Mówił Mateusz Niewiński, dyrektor artystyczny festiwalu.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Miriam Lipińska. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. To Rafał Z, znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
21: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
20: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. A z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
22: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
20: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą u OKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
23: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
20: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: Moi drodzy, moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Wracamy do naszej ramówki przedwakacyjnej i wracamy do atrakcji w postaci najlepszej muzyki na popołudnie i pogodny wieczór. 7 po 16, Paul Young, za moment w Stanach, a w hicie dnia na horyzoncie grupa Bad Boys Blue z utworem You're a Woman.

0: 94,9 FM. Radio. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

porywa mnie, mam nadzieję, że i was. Zalia, tylko kochaj mnie. Niesamowity jest ten utwór, fajny wokal i w ogóle tutaj wszystko się zgadza i wszystko gra i takie klimaty to my lubimy bardzo, moi drodzy. W wolnej chwili zachęcam do odwiedzin portalu tusohaczew.pl, żebyście byli na bieżąco, wiedzieli co się dzieje w mieście, jakie są plany związane

0: miastem chociażby plany związane z wydarzeniami charytatywnymi, podczas których będziemy mogli wspierać tych, którzy tej pomocy potrzebują. Do tego wszystkiego na przykład mamy informacje i zaproszenia na mecze i wydarzenia sportowe, ale skupimy się teraz w najbliższej przyszłości na tych wydarzeniach charytatywnych. Za moment opowiem wam o pewnym apelu burmistrza związanym z wydarzeniem, które no już niedługo, tak naprawdę za 2 tygodnie w naszym mieście. Szczegóły w Radiu Sochaczew za moment.
1: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

28 minut do godziny 17, a teraz informacja związana z wydarzeniami najbliższych dni. Będziemy mieć otwarcie obiektów tej wielkiej sochaczewskiej sportowej inwestycji, która była częściowo realizowana z pieniędzy z Polskiego Ładu. No i chodzi o część stadionową przy Warszawskiej 80. Tutaj boisko treningowe już zachwyca. Płyta główna Orkana, do tego jeszcze korty powstają i cały szereg prac związanych z zapleczem technicznym. No i w związku z oficjalnym oddaniem tej części inwestycji 19 września będziemy mieć wyjątkowy mecz charytatywny. No i stąd apel ratusza. Ekipa burmistrza chce ponownie zmierzyć się z Orkanem Sochaczew w meczu charytatywnym na rzecz Maji i Stasia Tarasów. Rok temu ekipa burmistrza zaliczyła porażkę. Jak będzie w tym roku, dowiemy się 19 września, informuje portal tusochaczew.pl. W przerwach meczu będą odbywać się licytacje gadżetów. No i tutaj ten apel związany z tym, by przynosić gadżety sportowe nowe lub w idealnym stanie. Koszulki, piłki z podpisami, z autografami. Zbiórka trwa do 11 września. No i to wszystko przyczyni się do tego, byśmy jednemu rodzeństwu na terenie Sochaczewa przynieśli realną pomoc. Do tego mecz i mnóstwo atrakcji.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to wyjeżdżamy ponownie na Sochaczewskie ulice. Moi drodzy, w Warszawską jedziecie wolniej. Ciasno też na Piłsudskiego, na Traugutta, Staszica i oczywiście na Trojanowskiej. Do tego na moście i za mostem Gawłowska, Płocka, Łowicka, tu gdzie te drogi się zbiegają, też samochodów przybywa. Jeśli chodzi o obwodnicę przed Rondem Kuznocińskim i w okolicy 15 sierpnia, tutaj robi się delikatny korek. No i wiadomo, aut sporo na 50 czeka na wjazd do miasta właśnie od strony A2. Drogi wylotowe za to przejezdne, wszystkie kierunki praktycznie macie do wyboru. Sporo aut między Warszawą a Sochaczewem. W kierunku Sochaczewa właśnie wracacie do domu 92 i 580. No i przez większe miejscowości pojedziecie wolniej, tutaj zaskoczenia nie ma. W pozostałych miejscach raczej jest stabilnie, pamiętajcie, że na tych prostych odcinkach to sytuacja wygląda dużo lepiej niż w miastach. No i jak już miniecie mniej więcej Błonie, Teresin, to już droga prościutka do Sochaczewa, podobnie na 580 z Zalesznem, już przez Kampinos, Wolę Pasikońską czy Strzyżew, to tutaj już droga wygląda bardzo dobrze i powinno wam się jechać zdecydowanie lepiej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przygotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

0: 17 się zbliża, moi drodzy, za 4 minuty w Radiu Sochaczew oczywiście wiadomości, natomiast w kalendarzu dzisiaj właśnie 3 września, Dzień Wieżowców. Co on upamiętnia i komu hołd możemy oddać w pewien sposób i jak oczywiście to zrobić? Odpowiedź w Radiu Sochaczew za moment.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
7: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
1: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie o 17:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
12: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
11: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w Gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcze Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
13: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
11: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, Kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ciepło, przyjemnie, pogodnie. Cały czas okolice 20-22 stopni w Sochaczewie. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę, no a wieczór na poziomie 17 stopni w okolicy godziny 21, 15 stopni w nocy. Najchłodniej o poranku właśnie 15 kresek na plusie. Padać nie powinno, ale za to te przelotne deszcze pojawią się nam jutro i pojutrze. Temperatura nam troszeczkę spadnie, bo będziemy mieć 22 stopnie w piątek, ale 20 w sobotę i niedzielę. Temperatura odczuwalna może być niższa, za to słońce nam się pojawi na początku przyszłego tygodnia i wskaże termometr nawet 26 stopni. W połowie przyszłego tygodnia już mogą wrócić przelotne deszcze.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Moja i Twoja muzyka.
0: No, co prawda w kalendarzu Dzień Wieżowców. Nie wiem, czy wieżowce w Sochaczewie jakieś mamy. Ja nie kojarzę, ale jeżeli ktoś kojarzy, to dajcie znać, róbcie zdjęcia. Najwyższy pozostaje chyba mimo wszystko Chodakowski Komin. A mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ najwyższe budynki są otwarte często dla każdego tego dnia. Data obchodów, czyli 3 dzień września, upamiętnia urodziny architekta, wizjonera Louisa Sullivana, właśnie projektanta takich budowli. Może się doczekamy i wieżowców w Sochaczewie, tylko pytanie, czy są nam potrzebne tak naprawdę.
15: Radio Sochaczew.
0: Ale za to na czwartek przy wyjściu z pracy to muzyka jest potrzebna i to jest niezaprzeczalny fakt. Alphaville, Big in Japan, Holy Moly, Ania Wyszkoni na horyzoncie i najlepsze granie na popołudnie właśnie na 94,9. 6 minut minęło od godziny 17. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Moi drodzy, sky is the limit. Trzeba wierzyć w siebie i swoje marzenia i co jakiś czas życie podsuwa nam dowody pod nos. Dosłownie i w przenośni trzeba to rozumieć, dlatego że amerykańska tenisistka Thea Frodin, która w nagrodzonym Oscarem filmie Król Richard zagrała w duecie z młodą Sereną Williams, zadebiutowała na ostatnim turnieju wielkoszlemowym sezonu US Open. Mecz miał rozpocząć się o godzinie 17 na trzecim pod względem wielkości korcie Billie Jean King National Tennis Center, ale z powodu deszczu początek spotkania został opóźniony. No i tak się stało, że zagrała parę lat temu w filmie, gdzie grała właśnie młodą, talentowaną tenisistkę, a teraz w rzeczywistości spełnia swoje marzenia, grając na turnieju Wielkiego Szlema. I tak, moi drodzy, się pisze największe scenariusze związane ze swoim życiem. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy realizować jakąś swoją pasję, czy wziąć się za coś, co lubicie, albo robić coś dla siebie, to warto gospodarować czasem tak, by jednak to robić, bo nigdy nie wiadomo, dokąd te marzenia nas zaprowadzą. A może pozwolą realizować swoje pasje, może pozwolą połączyć drogę zawodową z tymi swoimi przyjemnościami. Kto wie? Najważniejsze to odważyć się i spróbować.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowód. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mamo! Gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
10: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Specjalnie dla ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Sokarzew.
2: A jeżeli zastanawiacie się, co się wczoraj działo wieczorem przy ulicy Warszawskiej 80, to za moment odpowiedź na to pytanie, ale do pieca dołożyli nasi piłkarze klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Szczegóły za moment.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
1: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

9 minut do godziny 18, a wy na falach Radia Sacharzew podbijacie świat, moi drodzy. Była walka wczoraj, była niesamowita piłkarska uczta. Dwukrotnie musieliśmy gonić wynik w starciu z wyżej notowaną Polonią Radzanowo, ale sochaczewska drużyna pokazała niesamowity charakter i niezłomną wolę walki, a o awansie zdecydowały rzuty karne, w których piłkarze Orkana zachowali zimną krew, wygrywając 5-4 i meldują się w mazowieckim ćwierćfinale Pucharu Polski na szczeblu właśnie okręgu polopłockiego. Fajnie, że w ten sposób się to ułożyło i fajnie, że mamy nie tylko mecz, ale mamy całą ucztę piłkarską. Mamy piknik, mamy atrakcje dla dzieci, dla starszych, mamy eskortę piłkarską i mnóstwo atrakcji, a to sprawia, że dni meczowe staną się w Sochaczewie naprawdę, naprawdę takim wydarzeniem z kategorii prima sort. Na miarę zresztą meczów rugbistów, więc fajnie, że to wszystko przy Warszawskiej idzie tą drogą. Gratulujemy i czekamy na więcej o kolejnych meczach i o tym, co będzie można zobaczyć w sporcie w najbliższy weekend. Posłuchacie jutro w serwisach lokalnych. Nasz sport po 9, 17 i 20.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.
12: Jest 18, są i oczywiście wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
14: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
13: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
15: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
13: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Pracownik sklepu ukradł 15 tysięcy złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
16: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
13: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie uprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm, palma z Ronda de Gaulle'a w Warszawie, utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
17: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
13: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
18: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
13: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Czas porozmawiać znów o pogodzie, moi drodzy. A pogoda jest zawsze, jak mawiał klasyk, nie ma ludzi źle ubranych, znaczy nie ma złej pogody, są ludzie, którzy są źle ubrani. O, fachowo tak to powinno brzmieć, albo jakoś tak, mniej więcej. W każdym razie wiecie, o co mi chodzi. Ja zmierzam do tego, że mamy cały czas dwie dyszki w Sochaczewie, na sochaczewskich termometrach i to jest powód do radości. Wiatr w porywach przekracza 20 km na godzinę, no a temperatura nam powolutku będzie spadać, także po godzinie mniej więcej 20 będziemy mieć jakieś te 17-18 stopni. W nocy 15 w najchłodniejszym momencie dnia, a w najbliższych dniach w piątek i sobotę mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura do 20 stopni, ale za to odbije ona w poniedziałek i wtorek nawet do 26. Nastawmy się, że w sobotę przelotne opady deszczu, takie większe, a w niedzielę no raczej niewielkie, aczkolwiek jak będziecie wybierać się na mecz rugby, to gdzieś tam jak popada, nie bądźcie wtedy zaskoczeni. W każdym razie naszym rugbistom deszcz na pewno przeszkadzać nie będzie. Mam nadzieję, że kibicom też nie będzie przeszkadzać.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Moja i Twoja muzyka.
12: 5 minut po godzinie 18, ale nie tylko rugbyści grają w najbliższy weekend, bo i biało-zielonych w Chodakowie będzie można obejrzeć. Kiedy, gdzie, jak, za ile i o której? O tym za moment w Radiu Sochaczew. Poza tym w tej godzinie także audycja Oskara Tomczyka Zajarani, więc poznacie kolejną ciekawą postać z naszego regionu.
9: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 19 minut minęło od godziny 18, moi drodzy, Skubas za nami, a przed nami za momencik dosłownie Rickston gromi i audycja Oskara Tomczyka zajarani. W tej godzinie oczywiście zaproszę Was także do Chodakowa na mecz sobotni, gdzie bzura Chodaków zaprezentuje się przed własną publicznością. To zaproszenie już niedługo, a na razie rozsiądźcie się w hotelach, usiądźcie wygodnie oczywiście i posłuchajcie kolejnej pasjonującej rozmowy mojego redakcyjnego kolegi.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
1: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
8: Kickstart.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Rozpoczynamy audycję Zajarani w Radiu Sochaczew, a dzisiaj spotkamy się z aspirującym DJ-em. Wrócimy jeszcze na moment do WSC Festiwalu, czyli do Festiwalu dla Młodych, bo tam między koncertami, między występami artystów swoje DJ-skie sety prezentował przez wszystkie trzy dni. Wiktorek CO to jest aspirujący DJ, z którym miałem okazję porozmawiać zarówno o jego odczuciach co do WSC Festiwalu, jak i wielu różnych projektach, bo okazuje się, że to człowiek, który nie boi się podejmować różnego rodzaju wyzwań. I rozmowa z nim już teraz w audycji Zajarani. Radio Sochaczew na WSC Festiwalu, z nami Wiktorek CO, dobrze wymawiam?
4: Cudownie.
3: Powiedz, bo właściwie się już łapiemy po twoim secie, jak wrażenia?
4: No generalnie można powiedzieć jak rok temu. Bardzo fajna energia, bardzo fajni ludzie. No i bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że się widzimy za rok.
3: Jeśli chodzi o twój set, dużo takich numerów, które zna młodzież, myślę, że śmiało tego mogę powiedzieć, dużo takich numerów. Skąd ten wybór właśnie takich kawałków, które są trochę do śpiewu, trochę do tańca?
4: Tak zupełnie szczerze, to przeprowadziłem krótką ankietę i zapytałem o czterech artystów.
3: Okay.
4: I ten jeden, pozdro dla Majora oczywiście, no wybrzmiał najgłośniej. No i tak tutaj zaczęliśmy repertuar trochę układać pod nich, nie?
3: A powiedz mi, zajawa muzą kiedy się zaczęła u ciebie, tak ogólnie?
4: Mocne pytanie. Generalnie na instrumentach gram odkąd miałem 4 lata. Dostałem wtedy pierwsze skrzypce od wujka. Także można powiedzieć, że od w sumie, no, teraz od 21, 17 lat.
3: 17 lat. Czyli skrzypce pierwszy instrument, tak? I wujek, czyli rozumiem, muzykalna rodzina, tak można powiedzieć?
4: No, pochodzę z gór, no to gdzieś tam zawsze był ten zespół góralski. Później szkoła muzyczna, jakaś trąbka, pianino. A później dotknąłem DJ-ki i w sumie to mi się najbardziej spodobało.
3: Jak długo trenowałeś przejścia, żeby już stwierdzić, że jesteś na tyle gotowy, żeby wyjść na scenę, czy tam na imprezę i podJ-ować?
4: Generalnie to nie miałem czegoś takiego, że czułem, że nie dam rady, tylko po prostu jakby kiedy kupiłem od razu DJ-kę, stwierdziłem, to jest moment, żeby grać, bo jak ja w to wierzę, to ludzie też to będą wierzyć. I w sumie tak jakoś to wyszło, że w przypadku robienia jakichś swoich numerów, to zawsze człowiek chowa do szuflady. Z DJ-ką jest trochę gorzej, jak się nie produkuje i po prostu ja uważam, że trzeba iść i grać.
3: W zeszłym roku byłeś z Meduzą jako jego DJ. Tak. Powiedz mi, jak się wasza znajomość zaczęła, jestem ciekawy.
4: Nasza znajomość z Meduzą zaczęła się tak, że w sumie 2 lata temu zorganizowałem jego koncert u nas w Mszanie Dolnej. No i w sumie złapaliśmy taki vibe, bo też nie miałem wtedy DJ-a. Zacząłem z nim grać. Później zaproponowałem, że mogę z nim grać w sumie też gdzieś indziej. No i chyba tak w sumie.
3: W ten sposób,
4: tak, tak. Przez doświadczenie oczywiście, nie? Był zadowolony i gramy.
3: No tak. To zresztą, czyli w Sochaczewie nie pierwszy raz, bo już rzeczywiście się pojawiłeś. Ale właśnie, co zapamiętałeś z tego poprzedniego razu?
4: No zapamiętałem, że Major tutaj siada w Sochaczewie.
3: Tak?
4: Chyba za rok Major powinien być w line-upie.
3: Powiedz mi, bo też przed anteną trochę gadaliśmy o tym, że ty też tak różnymi aspektami się interesujesz, na przykład kamera i montaż filmów. Od tej znajomości, w sensie o SB Mafię chcę cię zapytać. Okay. Jak to wyszło? Słuchacze, radiosłuchacze, którzy nie wiedzą, co to jest, bo muszę wytłumaczyć pewnie. To jest taki projekt, taki label, wytwórnia hip-hopowa, która rzeczywiście prężnie działa, no i ty tam również z nimi działałeś. Jak to się stało?
4: Generalnie sytuacja jest trochę na pewno nieodpowiedzialna, jak to się zaczęło, ale w dużym skrócie słuchałem chłopaków i pewnego razu widziałem na Facebooku posta, że zrobili swojego Discorda, serwer do rozmów. No i ja z racji tego, że jestem informatykiem, no to wszedłem na ten serwer, akurat umiałem robić serwery, no i napisałem wprost, że brzydkimi słowami trochę, ale że bardzo słaby serwer. No i podałem swój numer do administratora, który tam był, to był Lazy, wielkie pozdro Lazy. No i dzwoni do mnie zaraz numer zastrzeżony i pyta się, czy umiem zrobić lepszego. No to powiedziałem, że umiem. I generalnie tak się zaczęło, że zrobiłem ten serwer. Później w No Bo Co To szukali osoby, która umie zajmować się marketingiem. No i to, jak się dostałem na tę rozmowę, też jest mocna historia, bo jakby pierwszy, nigdy nie byłem w Warszawie sam, bo miałem wtedy 15-16 lat. No i poprosiłem, rodzice pojechali, brutalnie mówiąc, po prostu gdzieś na pogrzeb do Polski, do Malborka, a ja stwierdziłem, że jak jestem sam w domu, to uciekam z chaty o 5 rano i jadę na pociąg do Krakowa i jechałem pendolino do Warszawy i generalnie no, miejsce, w którym są studia, też dużo mówią. Są w jakichś takich laboratoriach, fabrykach, to są strasznie klimatyczne miejscówki, ale jednak straszne. I jakby case jest taki, że no, mama dowiedziała się, że mnie nie było w domu przez to, że zadzwoniła do mnie, jak już wracałem po rozmowie. No i złapał mnie kamer. No i w sumie tak się zaczęła ta przygoda. Później pojechałem na pierwszy swój w życiu rapowy koncert. I od tamtej pory już trochę liznąłem, jak to wygląda z strony artysty, bo właśnie na pierwszym już wydarzeniu byłem faktycznie na backstage'u. Mogłem przybić piątkę z różnymi raperami. Też przez to dużo osób poznałem przed tym, jak realnie byli sławni. W sumie można powiedzieć tak.
3: A do rozmowy z Wiktorkiem CO, który podczas tegorocznego Voice Festiwalu pilnował, żeby ten entuzjazm między kolejnymi koncertami nie opadł, już za chwilę wrócimy.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Radio Sochaczew.

0: mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Wracamy do audycji Zajarani w Radiu Sochaczew. Dzisiaj naszym gościem jest Wiktorek CO, który podczas tegorocznego WSC Festiwalu pilnował, żeby entuzjazm pomiędzy kolejnymi koncertami nie opadł. Grał DJ-skie sety przez wszystkie 3 dni. Rozmawiałem z nim nie tylko w WSC Festiwalu, rozmawiałem z nim też także o jego projektach i o tym, w czym brał udział, no bo nie wiem, czy wiecie, że to jest człowiek, który miał okazję poznać największych raperów w tym kraju. Poznał m.in. Matę czy BDS-a. Jak się z nimi pracowało i jacy oni są prywatnie? O tym już teraz.
5: Spotkanie z kim taką największą radość u ciebie wołało? Albo może coś cię zaszokowało, gdy kogoś poznałeś? Bo czasem się mówi na przykład nie poznawaj swoich idoli. Czy miałeś taką sytuację? Nie.
6: Raczej ogólnie super ludzie to są i naprawdę są normalni i nie miałem tak, że ktoś był jakiś inny, mam wrażenie. Wszyscy są raczej pozytywni. Na pewno w tamtym momencie, jak słuchałem dużo Maty, to spotkanie z Matą było dla mnie czymś takim mocnym. Tak samo pewnie z White'em. I poznanie Solara Białasa. Ja powiedziałem później Solarowi, bo Solar generalnie jest właścicielem studia, że jakby dzięki niemu w sumie zacząłem słuchać, można powiedzieć, rapu, bo pierwszy numer rapowy, jaki usłyszałem, to było Ganges i to było na wyjeździe sportowym. Jak miałem 12 lat, pewnie coś takiego, nie? Także bardzo, bardzo dobrze wspominam.
5: Także jesteś w tej muzyce i jakby trochę w tym klimacie od dawna, nie?
6: Tak, tak, tak. No i generalnie trochę odhaczam sobie takie cele, bo tak się śmiałem, że a propos właśnie SB Mafii, pierwszy hotel oglądałem jako widz, drugi już pracowałem, ale nie pojechałem, na trzeci już pojechałem i dopiłem jakby swego, to 3 razy sztuka, nie?
5: No właśnie. To taki projekt, gdzie wielu raperów, ja tak tłumaczę tym, którzy nie wiedzą, w jednym miejscu się pojawiło i tworzyliście piosenki, tworzyliście klipy do tego, tak. I finalnie powstał album, tak? Powstały albumy.
6: Tak, tak,
5: tak. Tak. A powiedz mi w takim razie, czym ty się jeszcze interesujesz, gdy masz zajawki tak na co dzień? Co na przykład sprawia, że to jest dla ciebie czysty fan?
6: Oprócz muzyki?
5: Tak.
6: Kurczę, mega lubię finanse. Mega, to jakby chyba każdy lubi pieniądze i zawsze jakoś miałem coś takiego, że po prostu chciałem zarabiać i też przez to, odkąd pamiętam, jak miałem 13-12 lat, już chodziłem do jakiejś pracy, bo chciałem po prostu zawsze mieć swoje, także zajmuję się po prostu finansami. Później, no też odkąd mam 13 lat, to projektowałem wtedy strony, bo to była w sumie taka pierwsza jakaś rzecz, którą umiałem robić i faktycznie dało się ją spieniężyć. Prowadzę przez to agencję marketingową, swoją własną. Od niedawna też rozwijam startup swój, właśnie, może to jest taki sneak peek, ale udało się dostać granta niedawno, także w grudniu trzymajcie za mnie kciuki, w Rzeszowie mam przegląd przed inwestorami, przed osobami z ministerstwa i się dowiemy, czy aplikacja przejdzie do kolejnego etapu finansowania. I oprócz w sumie finansu, informatyki i muzyki, to siłownia może, nie? Okay. Trzeba coś ćwiczyć i chyba tyle.
5: A z takich wydarzeń jeszcze, które są epokowe dla internetu, no to stream iShow Speeda, na który również udało ci się załapać. Jak to się stało?
6: Generalnie tamten rok to był dla mnie rok sidequestu, bo stwierdziłem, że nie do końca w sumie może wiem, co chcę robić w życiu i po prostu robiłem wszystko, co mogłem. No i zaczęło się od tego, że zrobiłem na przykład stronę dla Książula, on o tym nie wiedział, że to jest dla niego, ale zrobiłem stronę z miejscówkami, który powiedział Mola. No i to też poszło strasznym wiralem i to jest też śmieszna historia, bo dostałem następny dzień fakturę od Google'a na 3000 zł za to, że po prostu nie zabezpieczyłem sobie strony, tak powinienem, ale nie spodziewałem się, że tyle osób tam wejdzie. Jeśli chodzi o ten stream iShow Speeda, to właśnie tak jak wcześniej mój kumpel Kamil mówił, było stories u AJ'a, które właśnie tam, do którym było napisane, że szuka właśnie...
5: AJ to. Polish American, dopowiadam, AJ, tak, influencer tak. Związany z kulturą fizyczną ogólnie, z siłką i nie tylko, z kulturystyką.
6: Tak, teraz popularny z serii Mięczaki, nie?
5: Tak.
6: I właśnie było stories na Instagramie, że szuka takiej osoby, która gra na skrzypcach, jest z Krakowa. Około 20 minut zajęło to, żebyśmy się zgadali, umówili, wsiadli do auta. No i pojechaliśmy po prostu na ten parking, był mega gaz. Ja też w garniturze, w skrzypcach, mega był stres. Jeszcze skrzypce trochę by się rozstroiły, była niska temperatura. Smyczek się luzował, strasznie się źle grało. No ale zrobiliśmy. No i później był fajny wpis, chyba Polska Sportowa, taka strona na Facebooku. To bardzo fajnie ktoś trafnie napisał, że tam jest jeszcze skrzypek.
5: Zauważyli cię, tak?
6: Tak, tak.
5: Dostałeś kredyt.
6: Tak, tak. To dokładnie tak, nie? To było naprawdę. Też fajna sytuacja.
5: Słuchaj, to takie pytanie trochę na koniec. Jakie plany na przyszłość? To bo czy planujesz rozwijać DJing, czy planujesz właśnie może jakąś swoją muzę, a może nie muzę, może właśnie dalej te finanse, albo może właśnie powrót do kamery? Co planujesz na przyszłość?
6: Generalnie to wydaje mi się, że nie chciałbym jakieś dawać sobie szufladki, co bym chciał robić, ale na pewno chciałbym po prostu robić to, co kocham, czyli na pewno grać przynajmniej dwa razy w tygodniu, jakbym miał tak plan to ułożyć, żebym sobie mógł gdzieś grać. Moja praca też jest zdalna, bo na dobrą sprawę, czy jestem programistą, czy spotykam się z ludźmi, to mogę to robić w zdalny sposób, także gdziekolwiek na świecie to też na pewno fajna opcja. I trochę to się pisze w taką jedną spójną historię, no bo na dobrą sprawę, jak wszystko z aplikacją pójdzie dobrze i zrobię udany exit, to po prostu będę miał taki wybór.
5: A to influencersko nie chcesz coś podziałać? Bo tak sobie myślę o tobie, że w kontekście takiego twórcy internetowego, że to się obracasz jednak chcąc nie chcąc w takich kręgach trochę, nie? Też tak rapersko, no to poniekąd to są często twórcy po prostu internetowi. Czy w tym nie widzisz swojej siły na przykład?
6: To jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że jakbym był sławnym DJ-em, to czułbym się trochę lepiej ze sobą niż sławnym influencerem.
5: Okay. W ten sposób, czyli raczej ta muza.
6: Raczej, żebym był kojarzony jakby ze sobą, a nie jakąś grupą osób.
5: No dobra, no to tego w takim razie ci życzymy. Bardzo dziękuję, Wiktorek CEO w Radiu Sochaczew.
6: Pozdrawiam całe Sochaczew, do zobaczenia za rok. I wish, piszcie do burmistrza.
5: O właśnie, piszcie, jeśli chcecie usłyszeć Wiktorka za rok, tak jest. Tak.
6: Dziękuję pięknie.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55, nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
6: Why wait to say? At least I did in my way.

0: something in my way. A teraz punktualnie o godzinie 19 w Radiu Sochacze w wiadomości.
1: Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
2: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
1: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
3: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
4: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin liczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
3: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie. Przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
3: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy. Tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
6: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
1: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad morskim okiem. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do morskiego oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
5: Moja i twoja muzyka.
0: A szkoda, bo co prawda w stolicy jest co oglądać w stacjach metra. Są czyściutkie, piękne i naprawdę zachwycają grafiką. Inne miasta, no na inne miasta względem metra trzeba poczekać, jeśli chodzi o tą rywalizację na estetykę. Natomiast 4 minuty po godzinie 19, nie trzeba czekać na Offenbacha i Roxy Węgiel. Tych artystów usłyszycie w Radiu Sochaczew na początku tej godziny. Będzie jeszcze Magic System, będzie Metzner i mnóstwo muzyki na czwartkowy wieczór. No to co, Radio Sochaczew poleca się i gramy.
5: Moja i twoja muzyka.

0: 13 minut minęło od godziny 19. Mi Chico, moi drodzy, w magazynie sportowym Radia Sacharzew gościliśmy delegację Bzury, Chodaków, trenera Piotra Chmielaka, Kamila Sierotę, członka zarządu, i oczywiście Kacpra Stęcla, zawodnika, który dołączył do Biało-Zielonych. No i porozmawialiśmy sobie o tym, co działo się w pierwszym i drugim meczu. Porozmawialiśmy sobie także o tym, o jakie są cele i czy trener Piotr Chmielak po minionym sezonie odczuwa lekką presję, bo przecież drużyna wzmocniona i o wynik trzeba powalczyć. Czy ty taką lekką presję odczuwasz w związku z tą sytuacją, że jednak ten poziom w Bzurze się podnosi, mamy kim grać, mamy co robić, więc fajnie by było, żeby te wyniki były.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja wiem, że ty też jesteś ambitnym trenerem. Bo...
1: Jasne. Celem w poprzednim sezonie też był awans. Teraz też jest awans. Czy on się uda? To tak jak fajnie trenerzy mówią, że o co walczymy, okaże się 5 kolejek przed końcem. Zawsze dla nas będzie celem jest awans, celem jest pójść wyżej. Ale to tak jak mówię, na razie na tym etapie sezonu skupiamy się na kolejnym meczu, po tym meczu, na kolejnym i tak dalej, i tak dalej. Nie patrzymy, co się może wydarzyć, co będzie na wiosnę.
0: A na horyzoncie mecz domowy z rezerwami Orła Campinos, to spotkanie już w najbliższy weekend.
2: Sobota, godzina 16, Chopina 101, zapraszamy. Myślę, że będzie co oglądać. Paka czeka, dobra, myślę, mówiąc kolokwialnie, więc mamy kim grać. Myślę, że będzie dużo bramek, zapraszamy.
0: Mówi Kamil Sierota i jego trzymam za słowo.
3: Radio Sacharzew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: 25 minut do godziny 20, moi drodzy, Black Eyed Peas za nami, a przed nami informacja sprzed kilku lat związana z pewnym ślubem. Otóż para, która spędzała czas w Nowym Jorku, zwłaszcza, że przygotowywała się do swojej ceremonii ślubnej, postanowiła zaprosić pewną gwiazdę, którą przypadkowo spotkała, to znaczy Keanu Reevesa. I aktor powiedział, że zobaczymy, może, w każdym razie strony się rozeszły, machnęli ręką i pomyśleli sobie, ach, przecież i tak nie przyjdzie, co nam szkodziło. Okazało się, że nic bardziej mylnego, jak Keanu Reeves wpadł na ich ślub, złożył życzenia, pobawił się trochę i zwiał. Była to miła niespodzianka, no i okazuje się, że naprawdę takie miłe rzeczy mogą nas spotykać. Przeczytałem dzisiaj też o grupie Brytyjczyków. 7 chłopaków, którzy szli, zauważyli pewnego mężczyznę, który szedł o kulach i się potknął, a oni po prostu odprowadzili go do domu, pomogli mu i sprawdzili, czy nic mu nie jest. I okazuje się, że małe gesty mogą mieć wielkie znaczenie. Nie wiedzieli, że byli monitorowani, a nagranie krąży po sieci i podbija internety, Instagramy i YouTube. Także na każdym kroku warto być życzliwym, bo okazuje się, tak jak z tym ślubem i z tą niespodzianką, że ta życzliwość może do nas wrócić. Tak też jest z życzeniami na terenie naszego powiatu, bo w tych różnych naszych ankietach związanych z występami muzyków, kogo chcielibyście usłyszeć i zobaczyć, często pojawiał się Skolim i wszystko wskazuje na to, że ten Skolim znów u nas zagra. A kiedy? Sprawdzę to dla was niedługo i dam znać.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
5: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: No to już teraz mogę wam zdradzić oficjalnie, dlatego że na horyzoncie będzie pewna impreza dożynkowa związana z gminą Sochaczew i to nie jest żadna tajemnica, a gmina skrywa sekrecik związany z Gwiazdą Wieczoru, natomiast artysta chcąc nie chcąc wydał się i ogłosił to na swojej wrześniowej trasie koncertowej i rozpisce związanej z miejscami, w których zagra. Tak jest, Skolim znów powróci do Sochaczewa, był na WSC Festiwalu i zrobił show i to show ponownie może mieć miejsce 20 września podczas właśnie dożynek gminy Sochaczew. Będzie impreza, będzie się działo, będzie świetny koncert na boisku w Feliksowie. No i oczywiście Skolim na ziemi sochaczewskiej gwarantuje świetną zabawę i tłumy, które pewnie wezmą udział w tym wydarzeniu. W każdym razie my się wybieramy. Mam nadzieję, że was także nie zabraknie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A jak jest koncert dobry i nawet jak deszcz popada, no to wiecie, trzeba się dobrze ubrać i razem z Dawidem Podsiadło będzie można śpiewać tak.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.
12: Na zegarze 20, w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
14: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach. Z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
13: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Smartfony i komputery będą drożeć. Nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
15: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
16: To prosty przepis na droższy sprzęt?
15: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzysta. Ile tej pamięci, no to będzie od 10% do nawet 30%.
13: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwiej Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
17: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
13: Wystawa będzie czynna do grudnia.
18: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
19: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
22: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
21: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
23: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów. Mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę w
21: League. A Lech, jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem ekstraklasy.
18: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
19: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Ależ miło mi was gościć właśnie w czwartkowe popołudnie 3 września na falach Radia Sochaczew.
20: Fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Ależ miło mi was gościć właśnie w czwartkowe popołudnie 3 września na falach Radia Sochaczew. Taki szary nam się dzień zrobił, ale to chyba wrzesień daje o sobie znać po prostu, natomiast będą jeszcze cieplejsze dni, będzie jeszcze słońce, ale jutro i pojutrze, jak słyszeliśmy, nieco deszczu. W każdym razie z rzeczy ważnych, moi drodzy, na horyzoncie wydarzenia sportowe, na które też was zaproszę w tej godzinie, bo przecież będziemy mogli pokibicować na żywo, to jest bardzo fajna sprawa, by dodać otuchy i entuzjazmem wspierać tych naszych lokalnych sportowców. A poza tym najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew na czwartkowy wieczór, a czwartek to już jest witanie się z gąską, bo na horyzoncie Piątello i Weekend. Z Radiem Sochaczew oczywiście, z prywatką, z programem Dzień Dobry w Sobotę, z najlepszą muzyką, z kulturą niedzielną i przede wszystkim z wami, drodzy słuchacze. A wy zawsze możecie do nas dzwonić, żeby nawet opowiedzieć, co dobrego u was. Po to jesteśmy.

0: 13 września w gminie Nowa Sucha odbędą się obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. Po części oficjalnej odbędzie się koncert lokalnego zespołu i rajd rowerowy, który w tym roku zmienia trasę. Trasa to 27 km i jak przekonuje wójt, da radę sobie z nią każdy. Rajd zostanie poprzedzony mszą świętą o 11:30 w kościele w Kozłowie Szlacheckim. Następnie zaplanowano występ dzieciaków z tutejszej szkoły, oddanie hołdu poległym żołnierzom i koncert zespołu Cantabile. No a potem rajd i mnóstwo atrakcji, więc warto wziąć udział, warto wybrać się, nawet jeżeli macie zacięcie do sportu, znacie albo chcielibyście poznać historię naszego regionu, no i po prostu stwierdziliście, że w Nowej Suchej są wspaniali ludzie, których chcecie poznać, to też możecie pojechać i wziąć w tym udział. Więcej szczegółów na tusochacze.pl, na głównej stronie. Zachęcam do udziału.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: To jest powtórka audycji.
7: A dzisiaj w naszym studiu jest sekretarz gminy Sochaczew, pani Agnieszka Zdunek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Dziś będzie głównie o planie ogólnym. Są tutaj różne zdania na temat tego, kto odpowiada za ten dokument i może

0: Rada Gminy. Jest to więc proces wieloetapowy, a nie jest to jedynie jednoosobowa decyzja wójta.
1: Na które elementy planu gmina ma rzeczywisty wpływ, a które wynikają bezpośrednio z ustawy, od górnych wskaźników czy obowiązkowych uzgodnień?
0: Plan ogólny opiera się głównie na studium, które wygasło w dniu 31 sierpnia, na istniejących już miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem gruntów chronionych, infrastruktury, która znajduje się na terenie gminy, terenów pod CPK, a gmina może też proponować rozmieszczenie stref i ich parametry, ale tylko w granicach wyznaczonych przez ustawę. Nie można dokonywać zwiększenia terenów mieszkalnych, ignorować ustawowych wyliczeń.
1: Tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem do studia, do projektu planu ogólnego wpłynęło ponad 1000 uwag. Jak one były analizowane, kto oceniał możliwość ich uwzględnienia i czy tutaj wójt mógł samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu każdej działki pod zabudowę?
0: Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami złożonych zostało, tak jak pani wspomniała, ponad 1000, a dokładnie 1011 uwag. Każda uwaga została przekazana urbanistom i przeanalizowana według tych samych kryteriów prawnych i planistycznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 21% tych uwag zostało uwzględnionych w całości, a 34% częściowo. Wójt nie mógł uwzględnić uwagi, jeżeli prowadziłoby to do naruszenia ustawy lub obowiązujących uzgodnień.
1: Czy brak przyjętego planu ogólnego może ograniczyć możliwość wydawania nowych warunków zabudowy oraz uchwalania miejscowych planów?
0: Tak, brak planu powoduje poważne ograniczenia. Bez obowiązującego planu ogólnego od dnia 1 września bieżącego roku gmina nie może uchwalać nowych planów miejscowych, ani też dokonywać zmian w już istniejących, a wszystkie wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie będą mogły być rozpatrywane. Te, które zostały złożone do urzędu do dnia 31 sierpnia, są poddawane procedowaniu zgodnie ze starymi zasadami.
1: Kto merytorycznie analizuje wniosek o warunki zabudowy?
0: Wstępnie wniosek o wydanie warunków zabudowy analizują pracownicy merytoryczni urzędu oraz uprawnieni urbaniści, którzy przygotowują analizę urbanistyczną i projekt rozstrzygnięcia, czyli projekt decyzji. Konieczne jest również wymagane prawem poddanie takiego projektu decyzji do uzgodnień i zaopiniowania przez różne instytucje.
1: Pojawiają się wśród niektórych mieszkańców takie zarzuty dotyczące przewlekłości i nierównego traktowania. Jak urząd kontroluje terminy postępowań i w jaki sposób można zweryfikować, czy wszyscy wnioskodawcy są traktowani według tych samych zasad?
0: Każda sprawa jest rejestrowana w urzędzie, ma własne akta, własną dokumentację. Wszystkie sprawy traktowane są jednakowo. Mieszkaniec na każdym etapie postępowania może zapoznać się z aktami. Może również odwołać się od wydanej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Różny czas postępowań, czyli takie wydłużające się też, mogą wynikać z tego, że na przykład wniosek został złożony niekompletny, wymaga to uzupełnienia przez wnioskodawcę, konieczności uzyskania wspomnianych już wcześniej uzgodnień oraz stopnia skomplikowania danej sprawy.
1: Jeżeli chodzi o plan ogólny, to zostały też utworzone nowe referaty. Czy zmiany kadrowe wpłynęły na czas obsługi mieszkańców czy prowadzenie inwestycji?
0: Nie, wręcz odwrotnie. Utworzenie referatów uporządkowało kompetencje i wskazało, kto odpowiada za poszczególne zadania w urzędzie. Największym obciążeniem dla urzędu był rekordowy wzrost liczby wniosków o wydanie warunków zabudowy. Cała procedura z tym związana, a nie zmiana struktury organizacyjnej. W tym czasie, czyli od momentu utworzenia referatów w połowie poprzedniego roku, urząd prowadził wszystkie inwestycje, ogłaszał przetargi i prowadził postępowania administracyjne zgodnie z harmonogramem.
1: I zostawiamy już na chwilę plan ogólny. Przechodzimy do takich kwestii jak informowanie radnych o kluczowych sprawach. Jak ta kwestia wygląda w gminie?

0: Radni otrzymują projekty uchwał za pośrednictwem Biura Obsługi Rady, uzasadnienia do tych projektów, załączniki przed posiedzeniami komisji oraz przed posiedzeniami rady, czyli przed sesją. Mają również dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej, dokumentacji urzędu, mogą skontaktować się z pracownikami, składać interpelacje, mogą zwracać się o uzyskanie dodatkowych wyjaśnień.
1: I przechodzimy teraz do tematu trasy S50. Jak wygląda kwestia podpisania lub niepodpisania porozumienia w tej sprawie przez wójta? Może mogłaby nam tutaj pani coś szerzej o tym powiedzieć, pani sekretarz?
0: Na ten temat mogę powiedzieć tyle, że do urzędu nie wpłynęło oficjalnie porozumienie, ale ani dokument żaden nie został przedstawiony osobiście panu wójtowi do podpisu. Ja miałam przyjemność rozmawiać z przedstawicielem stowarzyszenia sprzeciwiającego się budowaniu trasy S50 przez teren gminy Sochaczew. Oczywiście zadeklarowałam temu panu współpracę i podpisanie takiego porozumienia. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego, tak jak wcześniej powiedziałam, taki dokument na biuro podawcze urzędu, a nie osobiście do gabinetu pana wójta nie został przedłożony.
1: A może jeszcze zapytam jednak, bo wiem, że też wzmożony jest ruch, jeżeli chodzi o wydawanie warunków zabudowy. Pewnie jesteście trochę zasypani nimi.
0: Tak. Do dnia 31 sierpnia był termin składania wniosków. Wpłynęło ich bardzo dużo, w tym ostatnim dniu szczególnie. Także mieszkańcy wykorzystali ten moment, można powiedzieć, że w 100%. I jeżeli komuś zależało na tym, żeby jeszcze zdążyć złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy w terminie, to tego dokonał. To był 31 sierpnia, był poniedziałek, czyli pracowaliśmy do 18, więc nawet i ci mieszkańcy, którzy pracują zawodowo, mieli szansę w godzinach popołudniowych dokonać tej czynności.
1: Czyli teraz jeszcze długi proces rozpatrywania tych wózetek przez urząd.
0: Dokładnie, tak.
1: Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Agnieszka Zdunek, sekretarz gminy Sochaczew.
0: Dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: A przed nami mecz charytatywny, moi drodzy, który miał być pierwotnie w okolicy maja-czerwca, ale ostatecznie zdecydowano się na 19 dzień września. Połączony ten mecz charytatywny z oddaniem obiektów przy Warszawskiej, bo tutaj remont przecież się kończy w związku z największą inwestycją w sochaczewski sport. Ekipa burmistrza chce ponownie zmierzyć się z Orkanem Sochaczew w meczu charytatywnym na rzecz Mai i Stasia Tarasów. Rok temu ekipa burmistrza zaliczyła porażkę. Jak będzie w tym roku, dowiemy się 19 września, ale gwiazd i gości burmistrza na pewno brakować nie będzie. W przerwach będą odbywać się licytacje gadżetów i tu jest szczególny apel do wszystkich, którzy mają coś cennego, sportowego i chcieliby takie fanty podarować, byśmy wspólnie mogli je licytować w przerwie meczu, przed meczem i po meczu, by wspierać właśnie rodzeństwo z gminy Sochaczew, które potrzebuje takiej zbiórki i takiego wsparcia. Zbiórka gadżetów do 11 września. Zachęcam, naprawdę dobro wraca, moi drodzy, ja w to głęboko wierzę, mam nadzieję, że wy także.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: No a na koniec naszego dzisiejszego radiowego spotkania przypominam o meczu, ważnym meczu Ekstraligi Rugby, który już w niedzielę, 6 września o 15.30 Orkan Sochaczew Aventa Pogoń Siedlce. Bardzo mocne widowisko nam się szykuje. Mecz, który da nam też odpowiedź, jak tam forma naszej drużyny i w jakie miejsca my będziemy celować tak realnie. Potem na koniec miesiąca mecz z Ogniwem w Sopocie. Tutaj starcie na ziemi sochaczewskiej z Pogonią Aventa Siedlce, mocnym zespołem, więc jestem bardzo ciekaw, jak się spiszą nasi rugbyści. Musimy ich zagrzać do walki, więc obecność na Marakanie obowiązkowa. Niedziela, godzina 15.30, mecz Orkan Sochaczew kontra Pogonia Aventa Siedlce.
1: Moja i twoja muzyka.

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Radio Sochaczew.